poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie,

0: Kultura.
1: Zapraszam, Anna Łobocka. Teatr Polska 18 raz rusza w trasę. Sztuki mają dotrzeć tam, gdzie brakuje teatrów. Przed nami łącznie 180 pokazów, które potrwają do 18 października, mówi dyrektorka Instytutu Teatralnego Justyna Czarnota-Misztal.
2: To program, który w tym roku odbywa się między 18 maja a 18 października. Także jest to pół roku. W tym czasie to szansa dla widzów i widzek z całej Polski, żeby w aż 93 miejscowościach, w domach kultury zobaczyć pokazy spektakli, 18 spektakli, powstałych w teatrach instytucjonalnych i w teatrach niezależnych. W ofercie tegorocznej znalazły się zarówno spektakle teatrów dramatycznych, jak i spektakle taneczne czy spektakle lalkowe, adresowane i do dorosłych, i do dzieci. Mamy nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, zapraszamy, żebyście odwiedzili naszą stronę www.teatrpolska.pl i już dzisiaj zarezerwowali czas i miejsce w swoim kalendarzu. Do zobaczenia!
1: Tegoroczna edycja programu jest wyjątkowa również dlatego, że objazd rozpoczyna się wyjątkowo wiosną, a nie jesienią. Dzięki temu część spektakli zobaczycie jeszcze przed wakacjami. Pokazom będą jak zawsze towarzyszyć rozmowy z twórcami oraz warsztaty tematyczne. Przygotowania do festiwalu na Malcie wkraczają w decydującą fazę. Wydarzenie rozpocznie się 21 czerwca od koncertu Za miłość, przygotowanym przez Natalię Kukulską.
3: Będzie inauguracją festiwalu maltańskiego, więc takim przepięknym otwarciem, pełnym emocji, pełnym pięknych dźwięków. Koncert właśnie ma nazwę Za miłość. Podzieliłam go na trzy akty. Każdy z aktów poświęcony jest innej temperaturze miłości. Trzy akty to również moje takie nawiązanie do dużej tradycji teatralnej tego festiwalu. Pierwszy akt Za miłość, co się zaczyna, zakochani. Drugi akt Za miłość, co boli, SOS, taki ma tytuł. A trzeci akt nazywa się Za miłość, co zwycięża, wiwat, słodka miłość. Mamy wspaniałych artystów na scenie, począwszy od dużej orkiestry symfonicznej Cooperate, którą poprowadzi trzech dyrygentów. Mamy też fantastycznych jeszcze muzyków sesyjnych na tej scenie, no i przede wszystkim solistów. Udało mi się zebrać naprawdę taki skład, z którego jestem bardzo dumna, bo to nie jest takie oczywiste w tym gorącym okresie, bym powiedziała sezonowym, jeśli chodzi o koncerty. Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder, Zalia, ja też zaśpiewam. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński. Naprawdę proszę mi uwierzyć, że zgrać te wszystkie terminy, żeby jeszcze zrobić próbę, bo ta próba będzie wymagająca dla nas wszystkich, wcześniej już w Warszawie, ponieważ w tej próbie muszą uczestniczyć wszyscy, bo utwory połączone są w tych aktach w medleje, czyli w takie wiązanki, i żeby to wszystko się udało, żeby każdy wiedział, kiedy kończy się jego utwór, kiedy zaczyna, te utwory przechodzą w siebie tak płynnie, no musi być na tej próbie, więc to będzie dla nas takie wyzwanie, coś nowego, a to wszystko pod batutą trzech aranżerów, którzy odpowiedzialni są za te akty. Jest to Adam Sztaba, Nikola Kołodziejczyk i Paweł Tomaszewski, więc no, wydaje mi się, że jak to wszystko nam zagra, a jeszcze daj Boże pogoda dopisze, no to będzie niezapomniany, pełen miłości i pięknych przeżyć wieczór. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: W programie też m.in. spektakl z Magdaleną Cielecką, która zagra scenę rozstania z setką mężczyzn. Sporo dziać będzie się również w przestrzeni miasta, dodaje dyrektorka festiwalu Agata Kołacz.
4: Codziennie w programie Malta Festival odbywają się bezpłatne, plenerowe wydarzenia, które mają nas prowadzić w inny stan skupienia. Bardzo polecam efekty specjalne, widowiskowe wydarzenie, które zamieni ulicę Półwiejską w plan filmu akcji. Myślę, że spełnienie marzenia o tym, jak nasze ulice mogą wyglądać i funkcjonować, oraz o tym, żeby zobaczyć Poznań na ekranie jako tło historii niemożliwych. Bardzo polecam spektakl The Airbnb Twins, wspaniałą choreografię na dwójkę tancerzy, z którego jeden porusza się na wózku, decydując o choreografii wybitnie wirtuozerskiej tego spektaklu. To jest rzecz, którą sprowadzamy do Poznania z Nowej Zelandii, tak jak efekty specjalne z Argentyny, ale myślę też, że chociażby pierwszy spektakl Epifity jest definicją naszego myślenia o programie plenerowym, o programie, który ma być dobry dla natury, inspirować się naturą. Epifity to rośliny, które wspinają się po sobie, wzajemnie siebie nie nadużywając, a wspierając w dojściu do światła. To jest spektakl o tym, jak natura oparta jest na siostrzeństwie, i bardzo się cieszę, że nim właśnie otworzymy plenerowy program na Placu Wolności.
1: Początek Malta Festiwalu 21 czerwca, a pełen program na stronie miasta Poznań. Były kolaże i wyklejanki Szymborskiej, były grafiki Picassa. Czas na kolejną wystawę w Muzeum w Lewkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego, mówi dyrektor placówki Sylwia Nowicka.
0: Od 23 maja do 16 października będziemy w Muzeum w Lewkowie, w dawnej wozowni, prezentować malarstwo, obrazy Jerzego Nowosielskiego. Wystawa pod cudnym tytułem Misterium Codzienności pokaże cały przekrój twórczości Nowosielskiego. Będą i ikony wypożyczone z Muzeum Kul, będą akty i te obrazy, z których słynie z Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi. Cztery obrazy użyczone Muzeum Narodowe we Wrocławiu i abstrakcje z własnej kolekcji przywiezie biografistka Jerzego Nowosielskiego, która u nas będzie również miała dwie prelekcje i która pisze nam wstęp do katalogu, ponieważ ta wystawa będzie miała również pierwszy taki profesjonalny katalog, więc wchodzimy już na wyższy poziom takiego wtajemniczenia wystawienniczego. To o tyle ważne, że będą znowu okrągłe rocznice, tak? Czy są okrągłe rocznice? One są zawsze dobre do tego, żeby wywołać jakiś temat, ale w Wielkopolsce nigdy malarstwo Nowosielskiego nie było w takiej skali pokazywane. Były ikony w 2023 roku w Poznaniu, no ale to nie jest całość twórczości. Także ten Nowosielski trochę mi spędza sens powiek, ponieważ konwoje, transporty, ubezpieczenia, cogodzinne badania powietrza, które musimy przesyłać do wszystkich muzeów, to jest też wysiłek potężny, ale to jest też ogromna satysfakcja, ponieważ towarzyszyć wystawie będą profesjonalne warsztaty pisania ikon. Przyjeżdża do nas jeden z dwóch najlepszych w Polsce tego typu fachowców. Także 3- lub 4-dniowe warsztaty dwukrotnie się odbędą. Będzie mnóstwo warsztatów, także chcemy trochę przez to malarstwo przeprowadzić, nie żeby przelecieć tylko i zrobić parę zdjęć, dać na media społecznościowe i powiedzieć byłem, widziałem, tylko żeby poznać na nowo, albo poznać w ogóle, bo nie ma się co wstydzić, że być może my o pewnych artystach w ogóle nie wiemy. Po to jesteśmy.
5: Albo znamy, a nie wiemy, że to nazwisko.
0: Albo znamy, albo nie kojarzyliśmy, albo gdzieś mamy jakąś kalkę i przyjść, zobaczyć, przy okazji zobaczyć pałac, zobaczyć inną wystawę, pospacerować w parku, skosztować smacznego serniczka w kawiarni pałacowej. Myślę, że temu to miejsce ma służyć.
1: Pierwsze odbiorniki radiowe, telefony, komputery oraz samochody. Łącznie ponad 600 eksponatów zobaczycie w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Wystawa stała pod hasłem Miasto Technoczułość. To podróż od starożytności do czasów współczesnych. Z Maciejem Łyszczarzem rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
6: Nazywam się Maciej Łyszczarz, jestem asystentem dziela zbiorów w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Miasto Technoczułość to stosunkowo nowa wystawa stała w Muzeum Inżynierii i Techniki. Została otwarta w 2023, prace nad nią trwały oczywiście znacznie dłużej. Natomiast tutaj ta technoczułość to jest taki zwornik całej kolekcji Muzeum Inżynierii i Techniki. Wcześniej Muzeum Inżynierii i Techniki nosiło inną nazwę, Muzeum Inżynierii Miejskiej, jako że w momencie powstawania muzeum bardzo mocno skupiano się na komunikacji miejskiej i na inżynierii miejskiej. Natomiast z biegiem lat ta kolekcja się rozrosła w różnych kierunkach i żeby połączyć tą kolekcję, żeby ona była spójna i spójnie pokazana na wystawie, autorzy wystawy postanowili pokazać miasto jako organizm, w którym przeplatają się różne dziedziny techniki, które wpływają na nasze życie, dzięki nim nasze życie staje się łatwiejsze i tak naprawdę nie do końca je zauważamy w takim codziennym funkcjonowaniu. Może najbardziej je zauważamy, jak się psują. Natomiast ta wystawa ma pokazać, ma nam uzmysłowić, jak technika i rozwój przez wieki, jak ona wpływa na nasze życie, jak nam pomaga po prostu funkcjonować w mieście jako takiej trochę dżungli. Natomiast właśnie dzięki technice staje się może trochę przyjaźniejsza, chociaż niesie też ze sobą różne zagrożenia.
5: Tutaj jest widocznych kilka takich bardzo ważnych działów techniki, bo to nie jest tylko komunikacja miejska, o której gdzieś tam już mówiliśmy i która gdzieś z tą inżynierią miejską nam się zawsze kojarzyła. No niemniej coraz to nowe możliwości i coraz to nowe nurty techniczne, bo oprócz tych takich stricte maszynowych, to też dochodzą takie dość ważne kwestie, jak ekologia. Tutaj dość ważny temat, myślę, we współczesnym świecie.
6: Tak, zdecydowanie i ten element też zostało zaakcentowane na wystawie, już pod koniec. Natomiast bardzo istotne założenie wystawy jest takie, że pokazujemy rozwój miasta i tkanki miejskiej. Z jednej strony chronologicznie przechodzimy przez dzieje, natomiast w tej chronologii mamy 12 dziedzin inżynierii, 12 dziedzin techniki, które obrazują nam funkcjonowanie miasta i to, jak zmieniało się to miasto przez wieki. I zaczynamy od starożytności, od tych pierwszych założeń, koncepcji i idziemy w przyszłość. Nie kończymy na teraźniejszości, ale też staramy się właśnie diagnozować, czy próbować przyjrzeć się tym procesom, które nas teraz dotyczą, które możemy obserwować aktualnie, jak one mogą wpływać potencjalnie na naszą przyszłość. No tutaj oczywiście mamy bardzo ważne tematy ekologiczne, emisyjne, tematy związane ze zmianą klimatu, ekstremalnymi zjawiskami i to też jest właśnie akcentowane, żeby pokazać, jak człowiek funkcjonuje w mieście, jak to miasto wpływa na nas i jak my z tym miastem wpływamy na nasze otoczenie, na środowisko.
5: To jakie to są dziedziny?
6: Dziedziny, które tutaj mamy, wokół których się poruszamy, to architektura, urbanistyka, także hydrotechnika, gazownictwo, energetyka. Poruszamy też zagadnienia związane z przemysłem i handlem. Oczywiście mobilność i komunikacja, a także bezpieczeństwo, no i zdrowie, no i to wspomniane wcześniej środowisko naturalne.
5: Macie jakieś takie perełki, z których jesteście dumni, że właśnie są tutaj u Was w Krakowie, w Krakowskim Muzeum?
6: No dużo jest, myślę, takich

0: pojazdów, samochodów polskiej produkcji. Oczywiście to jest głównie PRL i pojazdy produkowane w Warszawie, w Tychach czy w Bielsku-Białej, ale mamy też na przykład Fiata 508. Jest to pojazd jeszcze sprzed II wojny światowej, końcówka lat 30. produkcja, oczywiście na licencji, natomiast był to pojazd, który bardzo mocno wpłynął na rozwój mobilności. Oprócz tego mamy też bogatą kolekcję motocykli, no w tym takie unikaty jak motocykl Sokół CWS M111, także troszkę rzadsze i późniejsze pojazdy, natomiast to jest takie bardzo, myślę, ciekawe, przyciągające, pokazujące, jak technika z jednej strony jest skomplikowana, a z drugiej strony ułatwiające życie i w porównaniu do dzisiejszych pojazdów, te wydają się zdecydowanie prostsze.
1: Przejdźmy się w takim razie, wkroczmy w ten świat techniki krakowskiej i nie tylko, no bo od tych takich właśnie najstarszych dziejów zaczynacie tę wystawę.
0: Tak jest. Zaczynamy od starożytności, czy nawet czasów przed Chrystusem, bo pewne idee, pewne rozwiązania, one były znane wcześniej, natomiast największy wpływ na rozwój miasta, na rozwój cywilizacji mieli starożytni Grecy i Rzymianie. I tutaj też w tej pierwszej części mamy sporo modeli, sporo makiet, na podstawie których obrazujemy pewne zagadnienia, głównie inżynieryjne, w sensie architektonicznym, no ale także związane z zaopatrzeniem w wodę, z hydrotechniką. No tutaj niestety nie mieliśmy aż takiego bogactwa naszych obiektów, w związku z tym posługujemy się trochę modelami, natomiast mają one też dać zwiedzającym tą możliwość zobaczenia na własne oczy, jak pewne procesy były starożytne, prawda, jak one wpływały na ułatwianie życia w mieście, bowiem organizm miejski, ludzie od momentu, kiedy poznali ogień, prawda, przeszli na osiadły tryb życia, zaczęli się skupiać i te organizmy, no takie zanim powstało miasto, prawda, one już gdzieś tam funkcjonowały, natomiast z biegiem lat te osady się rozrastały. To generowało pewne wyzwania, no jak chociażby zaopatrzenie w wodę, nieczystości, które powstają, prawda? I tutaj staramy się na samym początku opowiedzieć o tej sile wody, o tym, jak ją dostarczano, jak wpływała na nas.
1: No i potrzeby komunikacji się tu też rodziły, bo skoro Rzym, no to wiemy, że te rzymskie drogi były takie uznane za takie najdoskonalsze i można się było na nich wzorować.
0: Tak, i to właśnie widać w dziejach, jak te rzymskie drogi, jak one wywarły wpływ. I tu nie chodzi tylko o konstrukcję drogi, o te warstwy, o to, że były brukowane, natomiast o to, jak ta sieć, jak łączyła te najważniejsze ośrodki miejskie z prowincją, czy z ośrodkami oddalonymi od siebie. To demotywowało rozwój handlu, przepływ ludności, odpowiadało za rozwój. Bez sprawnej komunikacji, bez transportu towarów i ludzi nie byłby możliwy rozwój.
1: Przejdźmy w takim razie dalej, bo mamy kolejne sale. No i pierwsze, co tu rzuca się w oczy, to też już pewne osiągnięcia naukowe, no bo wydaje mi się, że to też jest taki czas, że ten rozwój nauki różnych dziedzin, chemii, fizyki, techniki właśnie, no jest taki przełomowy niejako.
0: Tak, już od oświecenia widzimy, jak bardzo nauka determinuje rozwój w wielu aspektach, przede wszystkim tym technicznym, prawda? Człowiek od wieków obserwuje świat i właśnie z tych obserwacji, te obserwacje są przekładane na odkrycia naukowe i właśnie te naukowe teorie, później przekładane na praktykę, stają się konkretnymi rozwiązaniami technicznymi, determinującymi rozwój i przyspieszającymi tempo naszego życia, bo też jak już dochodzimy do pierwszej rewolucji przemysłowej, widzimy, że ta para, wiek pary, przyspiesza wszystko w naszym życiu, bo raz produkcja, odchodzi się już od rzemieślniczej produkcji, maszyny parowe pozwalają na rozwój już pierwszych fabryk. Ta produkcja jest większa, szybsza, no i nasze życie też staje się szybsze. Maszyny parowe, później pierwsze lokomotywy, pierwsze linie kolejowe i ten czas pokonywania dystansów znacząco się skraca i nasze życie przyspiesza.
1: Nie wiem, czy nasi słuchacze będą to słyszeć, może tak, jak podejdziemy bliżej, no słychać ten, o właśnie, charakterystyczny dźwięk parowców, lokomotywy, no czyli w zasadzie nowatorskie rozwiązania transportowe jak na tamte czasy.
0: Tak, nowatorskie, bardzo ważne, bardzo istotne, tak jak już wspominałem o tym przyspieszeniu. No i

0: Ta siła pary no, powodowała, ułatwiała, zdejmowała z człowieka pewien ciężar, pewien wysiłek. Tutaj stoimy obok lokomobili. To tak naprawdę protoplasta silnika stacjonarnego. Tutaj mamy kocioł, który napędzał koło pasowe. To koło napędzało, mogło napędzać maszyny, na przykład młockarnie. Lokomobile były wykorzystywane też w rolnictwie, przy młocarniach przede wszystkim, co ułatwiało pracę rolnikowi. Oczywiście te początki to są maszyny dość skomplikowane, dość drogie, więc no, ta rewolucja ona wkracza pod strzechy, natomiast nie jest aż tak powszechna. Ona z czasem staje się powszechna.
1: Widzimy tutaj w sali też nowe rozwiązania telekomunikacyjne, bo chociażby powstawały pierwsze telegrafy, jednak ten przesył informacji no, już nie opierał się tylko na papierowych listach, ale już na pewnych telegramach.
0: Tak, komunikacja w naszym rozumieniu dotyczy właśnie przede wszystkim przesyłu informacji i tutaj pokazujemy znowu, jak to wszystko przyspiesza, jak nam ułatwia życie. Na przykład komunikacja dyliżansowa. Przejazd z Krakowa do Warszawy trwała około 22 godzin. Kolej, ten dystans skróciła do 6 godzin. Oczywiście tutaj też musimy pamiętać, że w momencie, kiedy kolej powstaje, rozbudowuje się, Polska jest pod zaborami i Kraków z Warszawą, żeby pokonać tą drogę, musimy pokonać granicę. To oczywiście zajmowało czas, natomiast gdyby nie licząc tych problemów granicznych, ta trasa zajmuje 6 godzin. Dla porównania gołąb pocztowy tą trasę pokonałby w 4 godziny, natomiast telegraf, informacja po tym drucie z Krakowa do Warszawy pokonuje ten dystans w 1 sekundę, więc widać jak to wszystko bardzo mocno przyspiesza, jak się rozwija i jak nam ułatwia komunikowanie się, tak? Już teraz listu nie musimy wysyłać dyliżansem, wiadomość możemy wysłać za pomocą kropek i kresek, prawda? Ale ona dociera do odbiorcy w przeciągu kilku sekund.
1: No i mamy też maszyny do pisania.
0: Tak, to są bardzo ciekawe urządzenia, prawda? Doskonałe technicznie i właśnie ułatwiające pracę, ułatwiające przelewanie naszych myśli na papier. Szerokie zastosowanie i tak naprawdę dzięki nim nasza komunikacja też staje się prostsza i szybsza. Oprócz tego też maszyny liczące, arytrometry, prawda? To są urządzenia działające początkowo mechanicznie, natomiast ułatwiające podstawowe działania arytmetyczne, dodawanie, odejmowanie, ale także dzielenie, mnożenie. Kapitalna sprawa, jeśli chodzi właśnie w tym przyspieszeniu. A poza tym nasz świat przyspieszył, ale też staje się coraz bardziej skomplikowany. Te liczby, które nas otaczają, jest ich coraz więcej i nasz mózg potrzebuje troszeczkę wsparcia i naprzeciw temu właśnie wychodzą te na początku urządzenia mechaniczne, ale później przechodzimy już do elektroniki.
1: I mamy drugą rewolucję przemysłową. Czym ona różniła się od tej pierwszej? Jakie jeszcze nowatorskie techniki i czy jakieś przyniosły?
0: Druga rewolucja przemysłowa to przede wszystkim prąd elektryczny. To był ten czynnik, który zrewolucjonizował nasz świat i tak naprawdę dzisiaj doskonale widzimy, jak prąd wpływa na nasze życie, w ilu jest urządzeniach. Oczywiście początki były trudniejsze, zwłaszcza, że generowanie prądu elektrownie początkowo, no dzisiaj mamy ogólnopolską sieć elektroenergetyczną. Natomiast jako taka ona zaczęła powstawać dopiero od lat 50. właściwie, czyli rozbudowywała się dopiero wtedy. Wcześniej prąd był produkowany w małych elektrowniach, można powiedzieć przy zakładowych. Na przykład jedne z pierwszych elektrowni w Krakowie to elektrownia przy Teatrze Słowackiego, właśnie na potrzeby rzeczonego teatru, czy elektrownia na potrzeby tramwaju elektrycznego, tutaj właśnie na Świętego Wawrzyńca. Krakowska elektrownia, która zasilała sieciowo Kraków, powstaje dopiero w 1905 roku, a dla przykładu 5 lat wcześniej powstaje elektrownia osobnego miasta Podgórze, dosłownie po drugiej stronie Wisły, prawda? Natomiast Podgórze już wcześniej miało taką swoją elektrownię. To pokazuje, że początkowo nie myślano o tym, oczywiście prąd i jego możliwości dopiero były odkrywane. W związku z tym nie myślano o tym sieciowo, tak jak teraz na to patrzymy, tylko starano się ten prąd produkować, dostarczać w miejscu, gdzie był aktualnie potrzebny. Stąd te elektrownie osobne dla teatru, osobne dla zajezdni tramwaju, dopiero później jedna krakowska, a wcześniej na Podgórzu.
1: Zerkam jeszcze w bok, bo mamy mikrofon węglowy i technologię rejestracji dźwięku. No to też wyglądało zupełnie inaczej niż współcześnie, bo ja rozmawiając teraz tutaj z panem, trzymam w ręce mikrofon, rejestrator dźwięku. One są dość kompaktowe, takie, które mogę zmieścić do swojej torebki. Niemniej kiedyś tak nie było, te rejestratory były większe, ale były i tutaj mamy właśnie już te pierwsze sprzęty

0: muzyczno-techniczne.
1: Tak, ta rejestracja dźwięku, aktualnie cyfrowa, no wcześniej odbywała się czy to na płytach, czy na bębnach specjalnych i one były, no, to była technologia trochę mechaniczna, prawda, że te dźwięki były zapisywane na tych bębnach. I to też pokazuje, jak zmienia się ta technologia, która się rozwija. Ona staje się też taka, jak mówię, kompaktowa, prawda, to się wszystko minimalizuje. Trzeba zwrócić uwagę, że ten sprzęt do odtwarzania, no to był mebel, prawda, to już było wyposażenie takie poważne. I tutaj też taki aspekt, na który możemy zwrócić uwagę, że te sprzęty, one były już od projektu, one miały wzbudzać zachwyt nie tylko tym, że odtwarza dźwięk, ale też swoją wizualną stroną. Więc ten design, to wzornictwo też odgrywało bardzo ważną rolę w naszym życiu. I to też na przestrzeni wieku widać, w jaki sposób do tego przykładano wagę, większą, mniejszą. Wspominam o modernizmie, prawda, gdzie zrezygnowano ze zdobień. Natomiast no teraz też widzimy, że troszeczkę to wszystko jest... gusta się trochę zmieniają, prawda? Każdy ma swój, prawda? Każdemu się podobają różne rzeczy. Natomiast na podstawie tych sprzętów można prześledzić, jak to wzornictwo się zmienia.
0: No to chodźmy dalej, bo ja już tutaj widzę zalążki tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli coś dla fanów motoryzacji.
1: Tak, tutaj przechodzimy wspomniany Fiat 508. No pojazd z lat 30. Licencja niestety włoska, no, Polska odbudowująca się z ruin po I wojnie światowej, w ogóle zyskująca swoją państwowość, borykała się z różnymi problemami, w tym komunikacyjnymi. To zmotoryzowanie polskiego społeczeństwa było bardzo niewielkie, natomiast świat nie czekał i trzeba było temu zaradzić, trzeba było tam działać, żeby się rozwijać. No i tutaj mamy właśnie tego efekt w postaci licencji. Był to samochód dość powszechny, natomiast nie zmotoryzował on Polski, nie zdążył. No, zmiany, oczywiście tutaj II wojna światowa nam przeszkodziła, też infrastruktura drogowa. Tutaj ten pojazd Fiat 508, to też taka ciekawostka, w swojej podstawowej wersji włoskiej miały jedno koło zapasowe, natomiast w Polsce montowano dwa koła zapasowe. Tych dróg bitych było niewiele, więc one musiały się po prostu poruszać po zwykłych gruntowych. Często grzęzły niestety, co też często było wytkane pojazdom mechanicznym, że no, koń przejdzie, a ten pojazd utknie. I co też ciekawe, infrastruktura związana z zaopatrzeniem w benzynę, no ona się dopiero rozwijała. No, w 28 międzywojennym chyba częściej można było kupić benzynę w aptece niż na stacjach dedykowanych. Prawda? Oczywiście to się bardzo szybko zmienia, natomiast to paliwo też jeszcze nie było aż tak dostępne.
0: Pierwszą komunikację miejską też mamy, bo tu już też widzimy zalążki pierwszych tramwajów chociażby.
1: Tak, no tramwaje, znaczy w ogóle komunikacja miejska w Krakowie, no w tym roku obchodzimy 150 lat. Zaczynało się od konnych omnibusów, czy później tramwaju konnego. Natomiast w roku 1900 zelektryfikowano przynajmniej część, rozpoczęto proces elektryfikacji tramwaju i to też duża, no duża rewolucja, prawda, bo już ten transport staje się szybszy, sprawniejszy. Te linie się rozrastają, bo i miasto się rozrasta. Chociaż Kraków, trzeba pamiętać, że ten jego rozwój był trochę ograniczany przez twierdzę Kraków, przez fakt tego, że byliśmy miastem granicznym przy granicy z Rosją, więc Cesarstwo Austro-Węgierskie tutaj postanowiło się bronić. No i pierścień tych fortów otaczających miasto skutecznie blokował ten rozrost. Tramwaj elektryczny, to też do niego nawiążę, ponieważ początkowo tramwaj elektryczny w Krakowie był wąskotorowy, rozstawszym 900 mm i dopiero przed I wojną światową, krótko, zaczęto budować nowe linie i zmieniać linie wąskotorowe na normalnotorowe, ponieważ ten wąski tramwaj, on miał troszeczkę ograniczenia, prawda, to pudło było mniejsze, potrzeby komunikacyjne coraz większe, no i też to determinowało, prawda, ten rozwój i przez pewien czas w Krakowie funkcjonowały równolegle obok siebie tramwaje wąskotorowe i normalnotorowe i tak ciekawostka, to jesteśmy w podziemiach hali zajezdni tramwaju właśnie wąskotorowego.
0: Tu się muszę zatrzymać, idąc z radiowym mikrofonem, oczywiście odbiorniki radiowe, czyli znowuż pojawiają nam się media i ten rozwój komunikacji.
1: Tutaj, jeśli chodzi o odbiorniki radiowe, to mamy bardzo bogatą kolekcję. Oczywiście ona jest tylko w fragmencie eksponowana, natomiast ta potrzeba komunikacji człowiekowi towarzyszy od zawsze. Ta wymiana informacji jest kluczowa na każdym etapie naszego życia i początkowo, prawda, list wysyłany później

0: Się to rozwija, mamy telegraf, no a fala radiowa to już jest zupełnie inna, znaczy kolejny krok rozwoju. Oczywiście te radioodbiorniki pierwsze, one były dość spore, to były radioodbiorniki lampowe, z czasem one się zmieniały, miniaturyzowały.
1: No i tutaj właśnie współczesność, coraz bardziej już patrzenie sieciowe, coraz bardziej ta integracja wszelkich miejsc w naszym mieście, rozwój komunikacji, technologii, bo to też nowe rozwiązania, nowe urządzenia technologiczne. Tam widzę jakąś pralkę, czyli tutaj myślę, że urządzenia właśnie z czasów PRL-u i nie tylko. No i w końcu te współczesne problemy, o których mówimy dzisiaj tak naprawdę przy każdej okazji, czyli ekologia, efekt cieplarniany, klimat, środowisko, to są takie hasła, nie chcę mówić, że wytrychy, no ale zawsze się pojawiają przy każdej inwestycji, przy każdej budowie, prawda?
0: Tak, bo to są problemy bardzo istotne dla nas, natomiast jesteśmy przyzwyczajeni, że mamy wodę w kranie, w zimie mamy ogrzewanie, więc nie dostrzegamy tego, że któregoś z tych elementów może nam zabraknąć. Natomiast problemy hydrologiczne, no z każdym rokiem słyszymy coraz więcej o regionach, gdzie albo mamy suszę, albo mamy powodzie. Więc mamy tutaj ekstremalne zjawiska, które no, degradują nasze życie, niszczą infrastrukturę i sprawiają potężne problemy przy takim normalnym funkcjonowaniu. Jesteśmy już przyzwyczajeni do pewnego poziomu życia, do pewnego komfortu i trudno jest nam z pewnych rozwiązań rezygnować. Też rozwój techniki to dobrze pokazuje, jak człowiek dąży do swojej wygody. Tylko że też to dążenie do naszej wygody, nie możemy zatracić się tylko na naszej wygodzie, ale też musimy patrzeć szerzej, że ten świat musi to wszystko udźwignąć.
1: Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co człowiek jeszcze wymyśli. Ten rozwój technologii jest bardzo duży i wszystko możemy znaleźć w internecie. No i przede wszystkim sztuczna inteligencja. To jest ten dział, który nam się bardzo szeroko rozwija. Zastanawiam się, czy to nie jest trochę zagrożenie, że ta technika się rozwija. Dokąd my teraz zmierzamy i dokąd powinniśmy zmierzać, żeby to wszystko było takie dość jeszcze stonowane i żeby technika nie zawładnęła człowiekiem do końca?
0: Kwestia sztucznej inteligencji to jest temat, powiedziałbym, stosunkowo nowy i dlatego też budzi nasze pewne obawy, lęki, bo dopiero ją oswajamy. Też nie wiemy do końca, na co ją stać, bo widzimy, że ona w wielu aspektach nas przerasta. W sensie nasze możliwości naszego mózgu przekracza. Ta technologia, która ułatwia nam życie, sprawia, że my coraz więcej rzeczy mamy w świecie wirtualnym, mamy w naszych urządzeniach i coraz mniej czynności robimy własnymi rękami. Ta nasza przewaga, czyli ta koordynacja mózgu z naszymi kończynami, wydaje mi się, że jak będziemy dalej w to brnęli, może poważnie zachwiać nie nami, ale naszymi dziećmi i kolejnymi pokoleniami. Więc myślę, że też bardzo ważne jest to, żeby mimo wszystko, mimo tej technologii, starać się więcej rzeczy robić własnymi rękami. Więcej chodzić, prawda, jeździć na rowerze, żebyśmy tą naszą sprawność, bo sprawność fizyczna i intelektualna, one są ze sobą też powiązane, tak samo jak miasto, prawda? Te wszystkie sieci, instalacje, one się przeplatają i tworzą jeden organizm. Tak samo my musimy o tym pamiętać, żeby no, mimo wszystko, mimo tego postępu, nie zatracić się w tym.
2: Teatr Wielki w Łodzi rozpoczyna realizację projektu Feniks. Modernizacja zabytkowego gmachu przy placu Dąbrowskiego odbędzie się pod nadzorem konserwatora zabytków. O to wielkie wyzwanie pytała Ela Piotrowska.
3: Zanim tutaj rozpocznie się ta modernizacja, zanim wejdą na budowę specjaliści, to wy wykonaliście kawał pracy, której tak naprawdę nie widać.
4: Tak, to prawda. Dokumenty były składane w wersji elektronicznej. Radosław Miłkowski, specjalista do spraw zamówień publicznych i środków unijnych Teatr Wielki w Łodzi. Proces jak gdyby przygotowania, ten zasadniczy, to było 9 miesięcy i później ocena projektu 6 miesięcy.
3: Wiedzieliście konkretnie, czego potrzebujecie? To wszystko było przemyślane w najdrobniejszych szczegółach?
4: Część rzeczy wyszła na etapie konsultacji społecznych, a część partner Inveni, Invelo tutaj pomogli nam, że tak powiem, formułować ten zakres rzeczowy projektu.
3: Teatr Wielki jest wielki, ale nie wszyscy mają świadomość, że tam na tym poziomie -1 jest przestrzeń, którą można wykorzystać i to właśnie robić.
4: Tak, w Łodzi w tym momencie wiele kompleksów przemysłowych jak gdyby zmienia swoją funkcję i przeznaczenie i ta przestrzeń, która jest pod nami teraz bezpośrednio pod kawiarnią teatralną i holem kasowym, kiedyś tam były urządzenia techniczne. W tym momencie jest to przestrzeń czysto taka magazynowa, natomiast chcemy ją oddać widzom, żeby mogli uczestniczyć w nowych wydarzeniach. Ona jest łatwo dostępna tutaj. Właśnie to było jak gdyby clue, najważniejszy element tego projektu.
3: No i to, co bardzo, bardzo ważne, ten magazyn. Będzie wam łatwiej, trochę pieniędzy zaoszczędzicie i przede

0: Przede wszystkim tej ludzkiej pracy.
1: Magazyn nie jest objęty tym projektem, on jest gdzieś w planach. Mamy nadzieję, że uda się go zrealizować, bo teatr od kilkudziesięciu lat wynajmuje przestrzeń na mieście. Generuje to duże koszty, ale mamy na ten moment część jak gdyby tylko tutaj swojego terenu. Potrzebujemy współpracy ze stroną miasta. Bez tego nie uda się tego zrealizować.
0: A co jest największym wyzwaniem przy tym Feniksie?
1: Potrzebowalibyśmy na pewno więcej osób, tak? Ciężko jest o doświadczonych specjalistów. No i presja czasu. Wyścig z czasem zarówno na etapie przygotowania, jak i teraz realizacji. Mimo tego, że projekt trwa kilka lat, ale jest wielozadaniowy, wielobranżowy i czas. To jest ten problem.
0: Ta papierkowa robota, że tak nazwę, już za wami, to kiedy wchodzą na budowę specjaliści?
1: W tym momencie jesteśmy po otwarciu ofert w dwóch postępowaniach na roboty budowlane. Mówimy tutaj o wymianie okien i o modernizacji elewacji. Więc w tym roku rozpoczynamy robotę, na pewno.
0: Program Feniks, co zostanie zrobione, co zostanie wymienione?
1: Będzie wyczyszczona elewacja zewnętrzna. Będą wymienione okna w części tej od zastania. To z zewnątrz będzie widoczne. W środku przestrzeń ta na poziomie minus 1, czyli piwnice. To będzie takim najbardziej namacalnym efektem. Elementy z zabezpieczenia PPOŚ nie będą widoczne, ale wpłyną na bezpieczeństwo tutaj osób przebywających w obiekcie. Deski sceniczne też ciężko będzie widzom zobaczyć, ponieważ są w kolorze czarnym i takie pozostaną, ale będą wymienione. W przestrzeniach takich niedostępnych dla widzów na co dzień, w pracowniach teatralnych też pojawią się nowe sprzęty, więc bardziej może przy wycieczkach, przy zwiedzaniu teatru wtedy będzie szansa zobaczyć te nowe elementy.
0: Tych okien do wymiany sporo. To wszystko jest precyzyjnie zaplanowane?
2: Oczywiście, no wstępne prace projektowe i później te właściwe odbywały się zgodnie z harmonogramem. Dominik Dudziński, kierownik działu inwestycji i eksploatacji. Uzyskaliśmy tutaj jakby decyzję konserwatora na zgodę na wymianę tych okien, jak również pozwolenia wszystkie z Urzędu Miasta. Będą wymieniane okna od wiosny do jesieni tego roku.
0: W przerwie między spektaklami?
2: No, oczywiście, tutaj harmonogram ściśle będzie musiał być dopasowany z wykonawcą, bo oczywiście gdzieś w przestrzeniach, gdzie się toczą próby czy prace, będziemy musieli dopasować wykonawców, żeby nie przeszkadzali w naszej działalności artystycznej. Także to ściśle będzie dopracowywane już bezpośrednio z wyłonionym wykonawcą na podstawie przetargu.
0: To jest obiekt już zabytkowy, chociaż jeszcze do niedawna był taki nowoczesny tutaj w sercu Łodzi. Teraz musicie wszystko robić zgodnie z wytycznymi konserwatora i to pewnie jest wyzwanie.
2: No jak najbardziej, tak, oczywiście. No, obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków. Wszystkie prace pod czujnym okiem konserwatora, także nic tutaj na własną rękę nie możemy, tak powiem, dłubać, kolokwialnie mówiąc. Wszystkie projekty, które realizujemy, przede wszystkim w pierwszej kolejności idą do wojewódzkiego łódzkiego konserwatora zabytków celem akceptacji i ewentualnych propozycji rozwiązań. Powiem taką dygresję a propos okien, no blisko do drzwi jest, wymieniamy również wrota do drzwi. Wrota w pierwszej koncepcji miały być właśnie wymienione, natomiast tutaj wojewódzki konserwator zwrócił nam uwagę, że należałoby te wrota poddać renowacji, czyli nie wymianie, a zachowujemy tkankę historyczną, zabytkową i po kilkudziesięcioletniej eksploatacji poddajemy renowacji te wrota, a nie wymianie. Także no, konserwator wnikliwie patrzy na nasze ręce i czuwa nad tym, co w tym obiekcie majstrujemy.
0: Łatwiej jest chyba wymienić na nowe niż pracować przy renowacji starego.
2: No tak, no zdecydowanie. No tutaj wiadomo, renowacja polega na odnowieniu tkanki istniejącej i tutaj no to jest to dłubanie, krótko mówiąc. No trzeba się zmierzyć z detalami i odtworzyć to, co gdzieś tam uległo korozji, zniszczeniu przez wiele lat eksploatacji. No nowe to nowe jest prościej wyprodukować. No.
0: Wielka inwestycja przed wami, ale to będzie taka operacja na otwartym sercu, można by powiedzieć, ponieważ remont będzie trwał, ta modernizacja będzie trwała, a wy będziecie cały czas pracować i oczywiście edukacja będzie cały czas.
3: Tak, będzie cały czas na bieżąco, będziemy pracować, będą się odbywały warsztaty, będą się odbywały zajęcia. Iwona Marchewka, kierownik działu literackiego i edukacji Teatru Wielkiego w Łodzi. Być może momentami będą troszeczkę ograniczone.
0: Będzie słychać sztuki puki?
3: Bardzo możliwe, że będzie słychać sztuki puki, bo przy wymianie okien to będzie na pewno dużo hałasu, ale mam nadzieję, że to nie uszczupli naszych i widzów, i naszych zajęć, natomiast na pewno da nam możliwość rozwoju i wprowadzenia bardzo fajnej, naprawdę ciekawej oferty.
0: Zejdziemy do podziemia. podziemi?
3: Zejdziemy do podziemi. Tak, działania edukacyjne będą na poziomie minus jeden od strony...

0: Pałacu Dąbrowskiego, wejściem normalnie, tak jak wchodzą dotychczas nasi widzowie. Będą tam dwa pomieszczenia edukacyjne ze specjalnym wyposażeniem, sala multimedialna, wszystko to, co potrzebne, oraz studio nagrań, z którego też edukacyjnie będziemy korzystać, bo tam będziemy nagrywać różnego rodzaju podcasty właśnie z osobami z niepełnosprawnością.
1: A co się teraz dzieje w tych podziemiach?
0: Teraz tam straszy.
1: A tak na poważnie, tak to jest głęboko w dół?
0: To jest minus jeden poziom, czyli jakby patrząc, jak wchodzimy do teatru, to jest dosłownie piętro niżej. W tej chwili tam jest po prostu już, tak na poważnie mówiąc, jest

0: stąd straszy.
1: A tak na poważnie, tak to na... jest głęboko w dół?
0: To jest minus jeden poziom, czyli jakby patrząc, jak wchodzimy do teatru, to jest dosłownie piętro niżej. W tej chwili tam jest po prostu już tak na poważnie mówiąc, jest

0: i naprawdę będzie wymagało dużego nakładu, żeby można było tam wejść z dziećmi.
1: Finał prac zaplanowano na koniec 2028 roku. Rozmawiał z ponad 250 osobami, odbył 50 podróży po Europie, a wszystko po to, byśmy dowiedzieli się, jaki jest Robert Lewandowski poza światłami reflektorów. Agata Chruściak rozmawiała z autorem książki Lewandowski Prawdziwy, Sebastianem Staszewskim.
2: Jak to się udało tyle osób zgromadzić, namówić, spiąć to wszystko w czasie?
3: No trochę czasu to zajęło przede wszystkim, natomiast ja zawsze podkreślam, że pisanie książki to jest też liczenie na szczęście. Szczęście trafienia odpowiednich ludzi, którzy nie tylko z tobą porozmawiają, ale też otworzą ci inne drzwi, bo często ci moi rozmówcy później dzwonili do kolejnych rozmówców, którzy później dzwonili do kolejnych rozmówców i tym właśnie sposobem.

0: Barcelony, Joan Laporta czy prezydent Bayernu, Karl-Heinz Rummenigge czy nawet piłkarze, którzy razem z Robertem Lewandowskim grali, no oni po prostu mają mało czasu. Na szczęście tym razem zrobili wyjątek, udało się z nimi spotkać, z nimi porozmawiać, no ale przede wszystkim udało się wyciągnąć od nich nowe, ciekawe, nieznane dotąd historie.
1: No właśnie chciałam zapytać, bo tutaj wiem, że dość długo udało ci się utrzymać, a właściwie twoim rozmówcom, tajemnicę, jeżeli chodzi o samą informację, że taka książka powstaje, mówię o tajemnicy przed Robertem Lewandowskim, no to co ty tym ludziom powiedziałeś i czym im groziłeś, że oni nie wygadali się?
0: No właśnie, ja raczej stosowałem metodę marchewki i starałem się, żeby też zrozumieli mój punkt widzenia. Natomiast na samym końcu miałem takie wrażenie, bo sam na końcu pytałem siebie, dlaczego nikt do pewnego momentu z tych 160 osób, z którymi rozmawiałem, zanim poinformowałem Roberta Lewandowskiego i jego ludzi o tym, że przygotowuje książkę Lewandowski Prawdziwy, co powodowało, że się do niego nie odezwali. I jedna z osób powiedziała mi, wiesz co, chyba świat już chce, żeby kibic, żeby czytelnik, żeby Polak każdy mógł poznać prawdziwego Roberta Lewandowskiego, bo to, co myśmy do tej pory znali, to trochę obraz piłkarza, a trochę taki wytwór tej ekipy PR-owej, która pracowała na wizerunek Roberta, natomiast to nie był prawdziwy Robert, a Robert jako człowiek, nie jako piłkarz, nie jako sportowiec, jest bardzo ciekawy. I chyba ci ludzie też chcieli, żeby świat w końcu się dowiedział, jaki naprawdę jest Robert Lewandowski, więc nawet nie musiałem szczególnie ich jakoś prosić o zachowanie dyskrecji, myślę, że oni bardzo szybko łapali mój punkt widzenia, natomiast rzeczywiście byłem zaskoczony, że nikt się nie wyłamał i to jest taka rzecz, która była miłą niespodzianką.
1: No to powiedz, co mówili ci rozmówcy o Gwiazdorze? Rozbili ten kryształowy obraz piłkarza?
0: Ja nie miałem takiej ambicji, żeby detonować pomnik Roberta Lewandowskiego. Ja raczej chciałem tchnąć w niego życie, bo nam przedstawiano Roberta jako takiego superbohatera, który nie ma wad i jest idealny.
1: Nigdy się nie poddaje.
0: I jest perfekcyjny i w zasadzie je tylko zdrowo i śpi zawsze tyle, ile trzeba i jest zawsze miły i uśmiechnięty. A nikt z nas taki nie jest. Nie ma człowieka, który dokładnie w taki sposób jest w stanie funkcjonować dłużej niż przez 90 minut filmu. Najczęściej komedii romantycznej.
1: Więc albo przez tą krótką rolkę gdzieś na Instagramie.
0: Dokładnie. Każdy na końcu ma gorszy dzień, ma swoich przeciwników, popełnia błędy, ma wady. I Robert Lewandowski też taki jest. Więc rzeczywiście obraz, który się wyłania z tych 251 rozmów, a ta 251 jest samym Robertem Lewandowskim, który zgodził się porozmawiać na potrzeby książki Lewandowski Prawdziwy, to jest obraz człowieka z wadami, to jest obraz człowieka kropka, tak bym mógł powiedzieć, a człowiek równa się wady, słabości, przeciwieństwa losu, błędy, błędne decyzje, wrogowie, konflikty itd., itd. Przy czym to nie ujmuje w żaden sposób tej wspaniałej sportowej drodze, jaką przeszedł Robert Lewandowski, bo ja uważam, że te wszystkie problematyczne kwestie, one tylko uszlachetniają jego sukces, bo pokazują, że on nie zdobył tego piłkarskiego Olimpu jadąc windą.
1: Łatwą, prostą drogą.
0: Dokładnie. On musiał pokonać bardzo wiele przeciwieństw, a to sprawia, że każdy z nas, Polaków, ale nie tylko, bo ta książka też będzie przetłumaczona na inne języki, może znaleźć tam coś inspirującego, no bo każdy z nas ma jakieś przeciwieństwa losu i każdy z nas, tak jak Robert, jest w stanie je pokonać.
1: No to powiedz na początek może o tym zawodowym Robercie Lewandowskim, bo trochę tych zawodów w swoim życiu miał, zanim ta wielka kariera stanęła przed nim otworem.
0: Zgadza się. Choćby sprawa kontuzji w Legii, która sprawiła, że został z tej Legii wyrzucony. Bardzo trudny początek w Zniczu Pruszków, gdzie był dopiero trzecim napastnikiem. Zresztą podobnie w Lechu Poznań. Zaczynał jako trzeci napastnik. Ale rzeczywiście jest w Robercie coś takiego, co ja określam w zasadzie mianem klinicznego przypadku i nazywam to obsesją wygrywania. On ma tak głęboko zakorzenioną w psychice potrzebę wygrywania, pragnienie wygrywania, że jest w stanie bardzo dużo znieść, ale również jest w stanie z wielu rzeczy zrezygnować, na przykład z relacji międzyludzkich. Ja pytam w którymś momencie Roberta o to, czy ten brak empatii mu nie przeszkadza. Natomiast on sam sobie zadaje pytanie, czy gdybym był bardziej empatyczny, czy gdybym bardziej przejmował się ludzkimi emocjami, to doszedłbym tam, gdzie jestem, bo, i to tłumaczenie do mnie trafia, te wady, te problemy, które są uciążliwe dla ludzi dookoła w trakcie tego tak zwanego normalnego życia, na boisku stają się atutami. Bo to, że ty nie reagujesz na te ludzkie emocje na boisku, pozwala ci odciąć się od

0: nie przejmujesz się, nie przeżywasz.
1: Tak, wrogiego
0: nie
1: tłumu.
0: Nie jesteś aż tak wrażliwy.
1: Tak, niewykorzystanej sytuacji, bólu i tak dalej. I idziesz ciągle po swoje. Mało kto jest taki jak Robert Lewandowski. Wojciech Szczęsny, jego kolega, również reprezentant, który miał przyjemność grać z wielkimi piłkarzami, mówi: Robert, czy Cristiano Ronaldo, czy Giorgio Chiellini, mistrz świata, oni są inni. No i Robert Lewandowski jest inny.
0: Robert jest twardszy?
1: Ten brak empatii pozwala mu znieść więcej niż normalnemu człowiekowi, bo ja, pracując nad tą książką, zdałem sobie sprawę, z czym tak naprawdę Robert Lewandowski musi się mierzyć na co dzień, bo to, że my na końcu widzimy, jak wychodzi na boisko, jest tam przeciwko niemu 11 piłkarzy, nawet doliczmy te 60 tysięcy kibiców na dużym stadionie, to jest tylko ułamek takiego jego codziennego życia. Liczba informacji w mediach zagranicznych, w portalach plotkarskich, w programach telewizyjnych, w śniadaniówkach, w gazetach, o różnym profilu jest tak gigantyczna, że gdyby ktoś miał to czytać i się tym przejmować, no to naprawdę zwariowałby w ciągu pierwszego tygodnia. A Robert funkcjonuje w ten sposób od prawie 20 lat i ma się całkiem dobrze.
0: Trzeba mieć twardy tyłek, żeby to... znieść.
1: Tak, albo bardzo gruby pancerz. Jeden z moich rozmówców mówi w tej książce, on stworzył wokół siebie szybę, która nie dopuszcza tych hałasów, tych dźwięków, tych brudów z świata zewnętrznego i nie rozprasza go w drodze na szczyt. Ja czasami porównuję tą drogę i karierę Roberta Lewandowskiego i w ogóle tych wielkich piłkarzy do wędrówki na szczyt ośmiotysięcznika. No zawsze zaczynasz w jakimś większym zespole, no ale im jesteś wyżej, tym zespół się robi mniejszy. Tak, i często ja akurat pasjonowałem się postacią pana nieżyjącego już niestety Jerzego Kukuczki i bardzo często on sam wchodził na ten szczyt. Nawet ci jego najmocniejsi koledzy gdzieś tam w tej ostatniej bazie albo nie dawali rady, albo w trakcie tego ataku szczytowego odpuszczali, a on szedł na samym końcu, ten szczyt zdobywał. I tak było z Robertem. On zaczynał w dużo większej grupie niż ta, która dotarła do tego ostatniego etapu, ale na tym szczycie znalazł się sam.
0: No właśnie, z czego wynika ta jego obsesja wygrywania, bo piszesz też w książce o tym, jak wielkim ciosem była dla niego śmierć ojca i później dedykuje gole czy swoje sukcesy nieżyjącemu ojcu, to jakoś jego wizja go prowadziła, dla niego to robi, czy zupełnie to nie jest ta droga i to myślenie?
1: Ja myślę, że to jest kilka czynników. Na pewno to, że Robert swoje pierwsze bramki, swoje największe sukcesy dedykował zmarłemu tacie, każe nam sądzić, że rzeczywiście ma jakiś taki imperatyw, który każe mu przejść do przodu właśnie po to, żeby no gdzieś temu tacie, który pewnie kibicuje Robertowi tam z najwyższej trybuny, pokazać: zobacz, zrobiłem to, o czym marzyłeś. Ale z drugiej strony myślę, że tam jest po prostu charakter cholernie ambitnego sportowca, który nie znosi przegrywać, bo to też jest ciekawe zagadnienie. Czy Robert tak bardzo kocha wygrywać, czy tak źle znosi porażki? I tu jest już pole do akademickiej dyskusji. Natomiast on rzeczywiście bardzo źle znosił przez wiele lat porażki, bo teraz jest trochę lepiej. No i robił wszystko, żeby wygrywać. Nie tylko na boisku piłkarskim, bo to dotyczy absolutnie wszystkiego. Sali sądowej, rywalizacji z kolegą w ping-ponga, czy jeżeli chodzi o jakieś takie spotkania biznesowe. Robert zawsze chce wygrywać, więc jeśli były momenty trudne, jeśli były momenty słabości, jeśli były momenty bólu, no to wtedy tym turbodopalaniem była właśnie ta mentalność zwycięzcy, wręcz obsesyjna, bo wielu z moich rozmówców podkreśla, że to jest po prostu obsesja.
0: A czy on sam mówił ci o tym, jaki był dla niego najtrudniejszy moment? Czy miał taki moment, że myślał, może nie warto, już poddam się, rzucę to wszystko, będę robił w życiu zupełnie coś innego?
1: Były momenty trudne w życiu Roberta Lewandowskiego, szczególnie w tym pierwszym etapie jego życia, bo zdarzyło się, że wtedy, kiedy wyrzucono go z Legii Warszawa i udało mi się dotrzeć nawet do byłego piłkarza Legii, który odwoził Roberta wtedy do domu, bo on miał zamiar po tym meczu wracać autobusem, no bo był młodym chłopakiem i nie miał nawet samochodu, no to zastanawiał się, co będzie dalej. Kiedy grał w Zniczu Pruszków i pierwszy sezon w trzeciej lidze, pierwsza runda szczególnie była słaba, to z jednym z moich rozmówców spotkał się pod halą w Pruszkowie i mówi: słuchaj, jeżeli nic się nie zmieni w ciągu kilku miesięcy, no to idę do pracy i będę sobie gdzieś tam grał w lidze okręgowej, ale poświęcę się już normalnemu życiu, no bo po prostu trzeba zarabiać. Pamiętajmy też, Robert nie był z jakiegoś bardzo bogatego domu, żeby mógł sobie pozwolić na gonienie marzeń takie beztroskie i bez zobowiązań. Ale najtrudniejszym dniem jego życia był ten dzień, który opisuje w prologu książki, czyli właśnie dzień śmierci jego taty, bo tata Roberta Lewandowskiego, poza tym, że był fantastycznym, pozytywnym człowiekiem, no to był dla niego opoką. Był

0: najważniejszą osobą dla niego na tym pierwszym etapie życia i nagle go zabrakło. I to w momencie, kiedy ten 15-16-letni dzieciak potrzebuje wsparcia, potrzebuje rozmowy, potrzebuje, żeby ktoś mu wytłumaczył, jak wygląda świat, tak po męsku, i tej osoby brakuje. Później Robert szuka tej osoby w swoim życiu. Najpierw to jest Cezary Kucharski, jego menadżer, później Jurgen Klopp, trener w Bayernie Monachium. Ale rzeczywiście tego brakowało i myślę, że do dziś ślad, jaki tamten dzień zostawił w Robercie Lewandowskim, dla najbliższych jest widoczny, szczególnie w takie dni jak na przykład Wigilia, kiedy po prostu chciałoby się z tym tatą podzielić opłatkiem i wymienić na przykład jakieś obserwacje z tego mijającego roku.
1: A zawodowe sukcesy? Co dla niego było największym osiągnięciem?
0: Myślę, że Liga Mistrzów. To było coś takiego, co Robert gonił też przez dużą część swojej zawodowej kariery, bo pamiętajmy, w 2013 roku jako piłkarz Borussii gra w finale Ligi Mistrzów z Bayernem i przegrywa ten finał. Następnie niedługo później trafia do Bayernu Monachium i nie może z nim wygrać Ligi Mistrzów. Odpada czy w półfinałach, czy w ćwierćfinałach. No i w końcu do tego finału dochodzi, gra mecz z PSG, nie strzela co prawda gola, ale triumfuje i później są te słynne zdjęcia Roberta Lewandowskiego w biało-czerwonej fladze i też fajną historię opisuje, no bo on dopiero sobie w dniu finału przypomniał o tym, że tej flagi nie ma i znalezienie w pandemii w Lizbonie flagi polskiej wcale nie jest takie łatwe. I prosi szefa ochrony Bayernu Monachium, notabene Polaka, słuchaj Maciek, jedź po tej Lizbonie samochodem i szukaj tej flagi. Kto był w Lizbonie, wie, że jeżdżenie w ogóle po Lizbonie nie jest takie łatwe.
1: Ja dostałam tam dwa mandaty, tak, więc wiem, że tam się naprawdę bardzo, bardzo ciężko jeździ.
0: Tak, i szukanie tej flagi w pandemii, no to rzeczywiście jest niełatwa sprawa, ale ta flaga została znaleziona i za 5 euro kupiona i dziś wszyscy znamy te słynne zdjęcia z Robertem w tej fladze. Więc to jest taki dzień, do którego on z pewnością będzie wracał przez wiele, wiele, wiele lat, ale tych sukcesów rzeczywiście indywidualnych Robert ma tak dużo, że pewnie też kilka można byłoby wskazać, bo choćby korona króla strzelców Ligi Mistrzów, pobicie słynnego rekordu Gerda Müllera w Bundeslidze i wiele, wiele innych, ale tak, ta Liga Mistrzów to jest rzeczywiście rzecz historyczna również dla samego Roberta.
1: Mówiło się, że jego sukces zawodowy w dużej mierze wiąże się z tym, że zbudował sobie jakiś pancerz wokół siebie, ale ten pancerz to chyba nie bardzo pomaga w takich sukcesach rodzinnych, w dobrym życiu rodzinnym.
0: Rzeczywiście bycie przyjacielem czy bliskim Roberta Lewandowskiego nie jest łatwą sprawą. Choćby dlatego, że Robert jest tak bardzo sfokusowany na sporcie, że często, no wiadomo, zapomina o takich oczywistych rzeczach, tak? Jak powiedzieć dziękuję albo przepraszam. Natomiast z drugiej strony też potrafi bywać hojny, potrafi na samym końcu zapewniać fantastyczne doznania, takie jak choćby możliwość oglądania tych najważniejszych jego meczów właśnie dla rodziny i dla bliskich, a przecież wszyscy temu Robertowi kibicujemy. No my, ja już nie chcę nawet mówić o rodzinie czy o przyjaciołach, ale Robert w ogóle jest trudnym człowiekiem i on ma tego świadomość. Ja napisałem w książce o tym, że ma problemy z empatią i sam Robert później przyznał to na konferencji prasowej przed meczem z Holandią. Ale wiesz, to jest trochę też tak, że każdy ma jakieś wady. No Robert ma taką, jeśli to można nazwać wadą, że nie jest najbardziej towarzyską osobą. Jest introwertyczny, jest chłodny, jest zdystansowany. Bardzo trudno w ogóle zostać jego przyjacielem. Ale to jest dobry człowiek. Potrafi fantastycznie się zachowywać, potrafi pomagać. Często bierze udział w akcjach charytatywnych. Potrafi robić prezenty, niespodzianki. No a że nie jest, tak już mówiąc kolokwialnie, słodziakiem, no czasami tak po prostu się w życiu zdarza.
1: No chociaż z tych social mediów to zupełnie inny obraz jego się wyłania, właśnie takiego rodzinnego, zawsze blisko dzieci, blisko żony, to tak stoi mocno w kontrze do tego, co przed chwilą powiedziałeś.
0: Robert jest rodzinny i rzeczywiście spędza z tą rodziną sporo czasu, ale trzeba pamiętać, że social media to tylko fragment, bardzo wąski, a do tego jeszcze wykreowany często fragment życia i ta książka również dlatego powstała, bo wiele osób mówiło, a Robert Lewandowski jest nieciekawy, jest przezroczysty, jest nijaki, no bo też taki wizerunek kreowano przez lata. Zupełnie tak nie jest. Robert ma swój charakter, ma, jak powiedziała kiedyś jedna z posłanek, kurwiki w oczach, potrafi powiedzieć coś stanowczo, potrafi powiedzieć coś ciekawego, niebanalnego. Natomiast nie jest łatwo odkryć tę twarz Roberta Lewandowskiego.
1: I to trzeba wzbudzić najpierw zaufanie, żeby chciał się otworzyć?
0: Albo można wzbudzić jego zaufanie, co jest bardzo trudnym i długotrwałym procesem, albo można...
1: A na to nie ma czasu.
0: Tak, albo można tak jak ja spróbować zaatakować z drugiej strony, czyli najpierw zebrać bardzo dużo informacji wokół i wtedy już postawić Roberta trochę w innej sytuacji, no bo ja myślę, że też trochę w jego interesie było, żeby odpowiedzieć na te najtrudniejsze pytania, bo jaki oręż miał Robert, to była jego wersja historii. I na szczęście zgodził się ją nam opowiedzieć, dzięki czemu ta książka, mam przekonanie, jest kompletna, bo każdy ma prawo oceniać Roberta po swojemu, każdy ma jakiś punkt widzenia, ale na końcu często to Robert tłumaczy w tej książce, dlaczego tak się zachował, dlaczego to powiedział, dlaczego coś innego zrobił albo czegoś nie zrobił. To nim targają pewne namiętności, pewne emocje i on na samym końcu ze swoim życiem po prostu musi się rozliczyć. Natomiast, i tworząc tę książkę miałem taką pewność, my jako kibice, ci, którzy idziemy z nim od prawie 20 lat tą sportową drogą, mamy też prawo poznać naszego idola, mamy poznać prawo człowieka, który dał nam tak dużo radości. A że ten człowiek nie jest pomnikiem bez skazy, no cóż za niespodziankę.
1: Ma za sobą jakieś nieczyste zagrania, takie, których żałuje?
0: Każdy z nas ma coś w życiu, czego żałuje. Natomiast no Robert choćby w przypadku transferu z Bayernu Monachium do Barcelony grał bardzo nieczysto, ale też nieczysto grał wobec niego Bayern Monachium, więc to nie jest tak, że tutaj Robert był czarnym charakterem. W ogóle świat piłki był bardzo brutalny i opisuje w tej książce, jak Robert Lewandowski się uczy po prostu tego świata i niestety uczy się przykładach sytuacji, na przykładach decyzji klubów czy ludzi wycelowanych w niego, których on był ofiarą. No i kiedy przychodzi rzeczywiście ten moment, kiedy trzeba wywalczyć transfer do Barcelony, no to Robert wtedy też jest bezwzględny. Też wykorzystuje media, też wykorzystuje pewne przecieki, które sprawiają, że wywiera presję na działaczach Bayernu Monachium. I myślę, że nie żałuje tego, bo dziś ma fantastyczne życie, gra w fantastycznym klubie, mieszka w fantastycznym miejscu, gdzie jest świetne jedzenie i cały czas w zasadzie świeci słońce, więc nie sądzę, żeby Robert tego żałował. Co więcej, uważam, że bardzo dobrze, że postawił na swoim, no bo to też dla nas kibiców wspaniała rzecz, mieć Polaka w FC Barcelonie.
1: To jaka była prawdziwa odsłona tego odebrania mu opaski kapitańskiej, bo o tym też było bardzo dużo w mediach, ale czy dużo było w tym prawdy, czy niekoniecznie?
0: No i tutaj opisuję, jak jeden z dziennikarzy, który napisał recenzję tej książki, stwierdził z zapałem agenta służb specjalnych całą tą sytuację, no bo rzeczywiście ja tam momentami oddaję to, co działo się w zasadzie minuta po minucie i zapraszam oczywiście do lektury książki, bo warto tę historię poznać. Natomiast prawda jest na końcu taka, że swoją decyzją, że rezygnuje z gry w reprezentacji Polski Robert Lewandowski, zmienił bieg historii, bo za chwilę nie było Michała Probierza, przyszedł Jan Urban, odmienił oblicze tej reprezentacji, gramy w barażach do Mistrzostw Świata i za chwilę, daj Bóg, zagramy również w samym Mundialu, jeżeli w marcu te eliminacje pójdą, czy baraże pójdą nam dobrze. No i wszystko tak naprawdę zaczęło się od mocnej, takiej niespodziewanej i bardzo ryzykownej decyzji Roberta Lewandowskiego. To pokazuje też, że Robert zna swoją wartość i potrafi postawić na swoim.
1: I mógł to zrobić teraz, bo może 10 czy 15 lat temu nie zdecydowałby się wcale na taki krok.
0: No, ja opisuję, jak w 2013 roku, po tym jak stadion w Gdańsku wygwizdał Roberta, byłem wtedy na stadionie, Robert był bardzo bliski podjęcia decyzji o końcu gry w reprezentacji Polski, a był wtedy młodym chłopakiem. Dlatego podkreślam, że jeżeli ktoś sądził, że ta historia Roberta jest właśnie płaska, jest przezroczysta, jest nijaka, no to nie. On ma swój charakterek i potrafi bardzo mocno postawić na swoim. Dzięki temu też pewnie w dużej mierze jest tutaj, gdzie jest. I właśnie kilka historii związanych z tym, jak traktuje reprezentację Polski i jak reprezentacja Polski traktowała jego, również w tej książce można znaleźć.
1: To z kim ma trudne relacje?
0: Oj, to jest bardzo długa lista, moglibyśmy tutaj siedzieć i wymieniać, natomiast no nie jest tajemnicą, że czy z Kamilem Glikiem, czy z Jakubem Błaszczykowskim, czy z trenerem Jerzym Brzęczkiem, czy z kolegą teraz z kadry Łukaszem Skorupskim. Te relacje są bądź były bardzo napięte. Podobnie było w klubach, czy z Arjenem Robbenem w Bayernie Monachium, czy z trenerem Xavim w Barcelonie. Nawet z tą młodzieżą bardzo zdolną w Barcelonie, jak Lamine Yamal czy Pedri, Robert początkowo miał bardzo oschłe relacje. Natomiast, i to jest ciekawe, nie wynika to zazwyczaj z tego, że Robert jest niedobry albo Robert jest niesympatyczny, tylko z tego, że Robert wymaga. Robert bardzo dużo wymaga, nie tylko od siebie, ale też od ludzi, a ludzie różnie na to reagują i czasami te wymagania bądź niezadowolenie z Roberta z tego, że nie idzie tak, jak on by to sobie wyobrażał, oni uważają, że ten Robert nie jest fajny, a on po prostu ma tą obsesję wygrywania, która niestety ponosi za sobą straty właśnie w tych relacjach interpersonalnych. No i te nazwiska, o których wymieniłem, są te,

0: go najlepszymi przykładami.
1: No to na koniec ostatnie pytanie. Czy Robert podczas tych kilku spotkań, które odbyliście, mówił ci, że ma jeszcze jakieś piłkarskie marzenia? Coś jeszcze jest na tym szczycie? Czy już ten szczyt osiągnął?
0: Myślę, że szczyt jest już osiągnięty, natomiast jak w przypadku każdego himalaisty, ze szczytu trzeba jeszcze zejść. I im lepiej się z tego szczytu i bezpieczniej schodzi, tym później jest sympatyczniej. Więc myślę, że Robert z tego szczytu chciałby zejść bezpiecznie. Chciałby się pożegnać z reprezentacją Polski na Mistrzostwach Świata w Ameryce, Kanadzie i Meksyku, które już za pół roku, i chciałby podjąć decyzję dotyczącą przyszłości klubowej, taką, która pozwoli mu pewnie i dobrze zarobić, ale też godnie się z kibicami pożegnać, bo pamiętam z biografii Zbigniewa Cybulskiego, słynnego niegdyś aktora, taki fragment, w którym autorka opisuje, jak Cybulski nie odmawia nikomu wódki, bo rozumie, że jest własnością wszystkich Polaków, no więc każdym z tych Polaków wypada mu się napić. No, Robert takich alkoholi, z tego co wiem, nie pije, ale uważam, że chciałby, mając podobną świadomość, również bardzo godnie z tymi wszystkimi kibicami, nie tylko polskimi, ale na całym świecie się pożegnać, więc tego mu życzę, trzymam kciuki, że to zejście ze szczytu będzie bezpieczne i bardzo, bardzo satysfakcjonujące, bo na końcu po prostu na to zasłużył, żeby tak jak w wielkim stylu ten szczyt zdobyć, tak w tym wielkim stylu z niego zejść.
2: SK2. Magazyn lokalny.
3: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Znamy już laureatów tegorocznej edycji ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z teorii. W tym roku statuetką Złotego Wilka nagrodzono 21 projektów. Wśród tych zwycięskich są m.in. Oswoić Atom w kategorii Ekologia i Natura oraz Cyber Safers w kategorii Projekt Technologiczny. Wielki finał na stadionie warszawskiej Legii odwiedził Jakub Krzyżak.
4: Wielki finał Zwolnionych z teorii. Przybliżmy może najpierw naszym słuchaczom, na czym w ogóle polega ten konkurs.
5: Klaudia Wyszyńska, członkini zarządu Fundacji Zwolnieni z Teorii. Wielki finał to, tak jak my lubimy nazywać, to jest to takie święto sprawczości młodych ludzi. Dla nas jest to też zwieńczenie i zakończenie olimpiady, która trwa około 8 miesięcy, gdzie młodzi ludzie realizują swoje projekty społeczne. Wielki finał, no to dla nich i dla nas zakończenie, wręczenie nagród, wyróżnień i po prostu świętowanie sukcesów i tego, co udało im się przez te kilka miesięcy osiągnąć.
4: Ile projektów wpłynęło do Was w ciągu tych 8 miesięcy?
5: Zakończonych projektów mamy ponad 1000, 7,5 tysiąca finalistów tegorocznej edycji, no natomiast jak co roku dużo, dużo więcej próbowało i gdzieś po drodze zakończyli swoje działania, ale i tak tegoroczne liczby są imponujące.
4: Stworzenie takiego projektu społecznego to nie jest łatwe.
5: Nie jest łatwe, wymaga to na pewno determinacji, motywacji i zespołu, bo na tym nam przede wszystkim zależy. Wyzwania mają młodzi ludzie na każdym kroku, szczególnie, że dla nich, czyli 15-18-latków. Bardzo często jest to pierwsze doświadczenie realizacji projektu zespołowego, który trwa kilka miesięcy, który można

0: pasji, motywacji i zespołu, bo na tym nam przede wszystkim zależy. Wyzwania mają młodzi ludzie na każdym kroku, szczególnie, że dla nich, czyli 15-18-latków, bardzo często jest to pierwsze doświadczenie realizacji projektu zespołowego, który trwa kilka miesięcy, który można pracę, więc wszyscy ci, którzy dzisiaj są i nie tylko, no naprawdę się wykazali wielką wytrwałością, właśnie motywacją, umiejętnościami rozwiązywania konfliktów, bo wiele z nich tego doświadczyło w swoich zespołach, czy właśnie kreatywności w tym, co zrobili i jak to zrobili.
1: Co daje uczniom udział w olimpiadzie Zwolnienie z teorii?
0: No jak ja rozmawiam z uczestnikami, rozmawiałam też w poprzednich edycjach, to przewija się coś takiego, że oni przede wszystkim zaczynają wierzyć w to, że oni mogą. Czyli pojawia u nich się jakaś taka iskierka i naturalnie później pcha ich to przez życie, że dostali takiego kopa właśnie motywacyjnego, kopa odwagi, kopa sprawczości do tego, że ich głos ma znaczenie, że mogą realizować to, co sobie wymyślili, co zapragnęli. No ale też przede wszystkim buduje w nich właśnie poczucie jakiejś takiej przynależności, ale też umiejętności pracy w grupie, które są super.

0: Na trasie.
1: Co trzeba zrobić, żeby dołączyć do Was, żeby zapisać się do Zwolnionych Storii?
0: No to wystarczy się zarejestrować na www.zwolnienistorii.pl, znaleźć kompanów, którzy zrobią z Tobą projekt społeczny, no i zacząć działać.
2: Nazywam się Milena Sobieraj i jestem przedstawicielką projektu Dyskutujmy.
1: Na czym polegał Wasz projekt?
2: W naszym projekcie skupiliśmy się na szerzeniu wiedzy na temat kultury dyskusji oraz zachęcaniu młodzieży do dyskutowania na ważne społecznie tematy.
1: Dyskutowaliście, to znaczy, nie wiem, organizowaliście takie dyskusje, czy jak to wyglądało?
2: Prowadziliśmy warsztaty.

0: Tatarek Zofia, dzięki któremu mogliśmy promować bezpieczeństwo podczas wakacji, pokazać młodym ludziom, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia życia oraz jak poradzić sobie ze stresem podczas różnych sytuacji, na przykład zasłabnięcia danej osoby lub jakiegoś większego wypadku. No po prostu chcieliśmy pokazać, że te sytuacje wcale nie muszą nas stresować, że damy sobie radę i potrafimy zrobić te podstawowe czynności, jeśli tylko po prostu mamy taką chęć i będziemy w stanie po prostu pokonać ten stres, który jest w nas, i chcieliśmy właśnie tego nauczyć młodych ludzi i pokazać im, że wakacje również można spędzać w inny sposób dzięki zespołowi Go Meetify. Nie tylko siedząc w telefonie w domu lub przy komputerze, ale również odkrywać nowe miejsca i zdobywać dzięki temu jeszcze różne nagrody.
1: Na czym polegał wasz projekt? To były jakieś szkolenia, czy jak to wyglądało?
2: Julia Pańczyk. Stworzyliśmy event dla 500 osób ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Zaprosiliśmy prelegentów ze służb mundurowych, które opowiedziały, jak działać w sytuacjach zagrożenia życia. Dodatkowo później w holu czekały na uczestników nagrody, także również mogli sobie coś wybrać za aktywność. Przeprowadziliśmy też symulację ataku terrorystycznego i w ten sposób mogliśmy uczestnikom pokazać, jak zachowywać się w takich sytuacjach, bo było to takie dla nich zaskoczenie.
1: To, że jesteście w klasie mundurowej, to pomogło wam zorganizować ten projekt, czy przeszkadzało? Jak to wyglądało?
0: Bardzo nam to pomogło, ponieważ mamy ratownika WOPR-u w naszej szkole, który bardzo nam pomógł podczas każdej prelekcji, każdego pokazu. Mieliśmy bardzo duże wsparcie od właśnie pana Tomka oraz ksiądz dyrektor, który pomógł nam wymyślić pokaz, jak go wykonać, po prostu ten pokaz ataku terrorystycznego.
1: Jakie doświadczenie wyniesiecie z tego udziału w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii?
3: Bartłomiej Sury, olimpiada i w ogóle cały ten proces, kiedy przygotowywaliśmy się do niej, przygotowywaliśmy się do prelekcji, będzie to cenne doświadczenie nie tylko na dzisiaj, nie tylko na jutro, ale także na całe nasze życie, bo nauczyliśmy się nie tylko zasad, jak udzielać pierwszej pomocy, ale także tutaj szczególnie dziewczyny organizowały zaplecze komercjalne, jeżeli można tak się wyrazić. Tak więc to doświadczenie, które pozyskaliśmy podczas tego projektu i dzięki olimpiadzie Zwolnieni z Teorii, na pewno pozostanie z nami na długie lata.
1: Pomysł na to, żeby wziąć udział w olimpiadzie, wziął się od was, czy może od nauczycieli?
4: Michał Maku. Wziął się z naszej inicjatywy, bardziej od koleżanki, od Julii wziął się ten pomysł. Zaprosiła nas do tego, żebyśmy wspólnie z nią zadziałali i zgodziliśmy się, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
1: Nie żałujecie?
4: Nie żałujemy. Nie ma czego nawet żałować.
1: Na czym w ogóle polegał wasz projekt społeczny?
5: Kamil Kaczyński. Przede wszystkim polegał on na przeprowadzeniu warsztatów w szkołach, na których właśnie przedstawialiśmy dane dotyczące reaktorów, statystyki bezpieczeństwa, ale przede wszystkim też tłumaczyliśmy sposoby działania, aby zwalczyć pewne mity związane z tą technologią.
1: Jaką technologią?
5: Z technologią reaktorów, z reaktorów jądrowych i pozyskiwania właśnie energii z atomu.
1: Skąd pomysł, żeby właśnie w tą stronę pójść?
6: Oliwia, jestem Fink. Tak właściwie to głównie przez to, że jednak dużo pojawia się błędnych przemyśleń na temat energetyki jądrowej i to jest temat, myślę, dla nas szczególnie bliski, zwłaszcza przez nasze rozszerzenie szkolne, którym jest fizyka. To jest coś bardzo bliskiego, ale jednak jest dużo błędnych przeświadczeń na ten temat, co jednak w pewien sposób hamuje dalszy rozwój tej technologii w pewnym stopniu. I naszym celem jest po prostu to zwalczać, żeby jednak ułatwić to, bo jednak bądź co bądź jest to coś, w co powinniśmy iść dalej.
1: Rozumiem, że jeździliście po szkołach i edukowaliście, jak to wygląda.
5: Przeprowadzaliśmy warsztaty dla różnych grup wiekowych, to od czwartych klas po któreś klasy liceów mieliśmy warsztaty, na których pokazywaliśmy poszczególne części reaktora. Pokazywaliśmy też komputerową symulację reaktora, w jaki sposób przebiega reakcja, co ją zatrzymuje, jakie są systemy bezpieczeństwa, dzięki którym szanse na jakąkolwiek awarię są minimalne.
1: Jak to było? Kto kogo wciągnął?
6: Jestem pomysłodawcą, kierownikiem projektu, także wydaje mi się, że wciągnęłam i Kamila, i Martynę, która gdzieś tam też chodzi, także powiedziałabym, że ja wciągnęłam.
1: Co takiego zyskaliście dzięki temu, że wzięliście udział w projekcie?
6: Myślę, że przede wszystkim jednak doświadczenie. To jest jednak takie przemawianie publiczne przede wszystkim, takie nauczanie. To jest jednak coś, co się jednak zawsze, myślę, przydaje.
1: To, co prezentowaliście, to z tego, co widzę, jest wydrukowane na drukarce 3D. Sami projektowaliście?
5: Akurat nie, ten model reaktor jest wzięty ze strony Energy Encyclopedia, a model został wydrukowany przez partnerską firmę. Natomiast będziemy właśnie dawać szkołom małe wersje

0: naszego modelu reaktora i nad tym ja już pracuję, bo chodzi o to, żeby w mniejszej skali wciąż zachować najważniejsze szczegóły. Także to jest coś, na czym ja pracuję.
1: A co było największym wyzwaniem w czasie tego projektu?
0: Przedstawianie informacji w sposób przystępny dla przeciętnej osoby, no bo wiadomo, większość ludzi nie interesuje się ani jakoś bardzo szczególnie fizyką czy tą technologią, szczególnie w podstawówkach, więc przedstawienie tego w sposób, który ich zaciekawi, a jednocześnie przekaże najważniejsze informacje jest pewną trudnością. No i oprócz tego również w liceach czasami nas potrafili zagiąć pytaniami. To też był element, który testował naszą wiedzę.
1: Dla ciebie co było największym wyzwaniem?
2: Myślę, że to jest dokładnie to samo co dla Kamila. Właśnie przystosowanie tak właściwie, bo się przyznam, że Kamil jednak ma naturalny dar przemawiania przed publicznością, natomiast ja już nie do końca. Przez co przystosowanie materiałów do zarówno czwartej klasy podstawówki, jak i czwartej klasy liceum, to jest jednak wyzwanie, które tak właściwie nie spodziewaliśmy się, że trzeba by będzie podjąć. Spodziewaliśmy się, że jednak grupy wiekowe będą troszkę węższe.
1: Warto było?
2: Zdecydowanie. Myślę, że taka, no przede wszystkim to jest potrzebne po prostu, żeby jednak ludzie wiedzieli, że coś takiego się pojawia w Polsce za ile? 10 lat będzie już otwarty pierwszy blok jądrowy w Choczewie, także to jest po prostu potrzebne, żeby ludzie mieli wiedzę, co tak właściwie się dzieje.

0: Cyber Safers.
1: Mamy takie urządzonko, które jest w stanie dosłownie jednym kliknięciem przez nauczyciela pokazać cyberatak w rzeczywistości. Przykładowo, mówisz o tym, że haker przyszedł na wydarzenie, stworzył 1000 sieci Wi-Fi, żeby zmylić ludzi, żeby ich hotspoty się gubiły, i nauczyciel na własnych warsztatach jest w stanie jednym kliknięciem sprawić, żeby to było realne. I uczniowie mogą na własne oczy, na własnych telefonach zobaczyć, jak to wygląda i odczuć to, o czym wszyscy mówią w teorii, ale my pokazujemy to w praktyce.
2: Sami zaprojektowaliście to urządzenie i wykonaliście je?
3: Aleksander Oford, odpowiadam za techniczne wykonanie urządzeń. Tak, nie tylko to lutowaliśmy, ale też obudowa jest zaprojektowana przeze mnie i wydrukowana na drukarkach 3D. Software też jest nasz, to akurat Kuba pisał.
1: Sami to wszystko oprogramowaliśmy, było to wyzwanie, ale finalnie się udało, więc polecieliśmy w świat.
2: Wyzwanie spore, warto było brać udział w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii?
1: Uważam, że tak. Naprawdę bardzo dużo ścieżek to nam otworzyło. Przykładowo współpraca z Centralnym Domem Technologii, Fundacją PFR oraz Impost for Cities naprawdę nam rozwinęły skrzydła i przez to, że właśnie braliśmy udział w zwolnionych, mogliśmy o wiele prościej pozyskać różnego rodzaju partnerstwa, współpracę i wsparcie.
2: No właśnie, bo widziałem, że macie sporo sponsorów, czyli nie było to dokładnie na plecach, więc nie było to też jakby, no można powiedzieć, tanie.
1: No nie było. Same urządzonka wyszły nas no kilka tysięcy. Na realizację dostaliśmy łącznie 12 tysięcy. Zmieściliśmy się praktycznie idealnie. No i w przyszłym roku im więcej budżetu będziemy mieli, tym więcej szkół faktycznie też obsłużymy. Też planujemy na podstawie błędów, które popełniliśmy w tym roku, rozwinąć te urządzonka i faktycznie zrobić, żeby to było na skalę taką komercyjną, ale to lata jeszcze.
2: Co da wam udział w Zwolnionych z Teorii? Mam tu na myśli takiego życiowego doświadczenia, czy nie wiem, jakichś namacalnych takich rzeczy?
1: Przede wszystkim sam udział w Zwolnionych dał nam naprawdę wiele poczucia tego, że jesteśmy w stanie zrobić coś ciekawego, coś takiego, co zmienia faktycznie społeczeństwo. No i sama Olimpiada Zwolnionych z Teorii, jak przychodzimy do szkoły albo wysyłamy maile, już daje nam to, że z nimi gdzieś tam współpracujemy i jest to olimpiada, która właśnie jest rozpoznawalna, więc bardzo łatwo zyskać wszystko. No i tak na dobrą sprawę, to przez to, że byliśmy w Zwolnionych, to wszystko praktycznie mieliśmy możliwość osiągnąć, no i też wiele rzeczy trzeba było się nauczyć właśnie samemu, tak jak właśnie umiejętności miękkie, to jak podchodzić do ludzi, jak się tutaj prezentować.
3: No myślę, że też możliwość działania pod presją czasu i faktycznie tych umiejętności kontaktów społecznych, sieci znajomości, networkingu, bardzo dużo ten właśnie ci zwolnieni uczą, jak i też kreatywnych rozwiązań na nieoczywiste problemy, szczególnie gdy jest mało czasu i trzeba coś szybko wymyślić.
2: Urządzenie ma jakieś możliwości jeszcze rozwojowe, nazwijmy to?
1: Na ten moment głównie Wi-Fi, tym się zajmujemy. Mamy przykładowo deautoryzację, czyli atak, który pozwala gdzieś z twojego hotspota rozłączyć sieci. No i taki spam na Bluetooth, ale to już gdzieś tam jest patchowane powoli, więc na przyszły rok już raczej z tego rezygnujemy. Samo urządzenie ma też możliwość skanera sieci Wi-Fi, dzięki czemu po prostu jesteś w stanie zobaczyć, jakie sieci Wi-Fi masz naokoło siebie, nawet te ukryte, których telefon ci nie pokaże. Więc głównie cyberataki, a w przyszłym roku zobaczymy. Kwestia możliwości.
4: Nocna prohibicja w całym mieście. Już 1 czerwca wchodzi w życie ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu na terenie całej Warszawy. Obowiązywać będzie w godzinach od 22 do 6. Wcześniej pilotaż systemu został przeprowadzony w Śródmieściu i na Pradze Północ. Jak twierdzi prezydent miasta Rafał Trzaskowski, przebiegł całkiem sprawnie.
5: Zdarzało się jeden czy dwa przypadki próby omijania tego typu zakazów. Poza dosłownie jednym przypadkiem wszystko poszło dosyć gładko.
4: Zakaz obowiązuje w sklepach, na stacjach benzynowych i na wynos w barach. Ograniczenia nie dotyczą lokali gastronomicznych. Po latach sporów i opóźnień wraca temat wschodniej obwodnicy Warszawy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na przygotowanie dokumentacji dla brakującego odcinka trasy S17, który ma domknąć ekspresowy ring wokół stolicy. O planach budowy i kolejnych etapach inwestycji opowiadali minister infrastruktury Dariusz Klimczak oraz Paweł Woźniak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Szanowni Państwo, wykonaliśmy bardzo ważny krok w kierunku budowy wschodniej obwodnicy Warszawy. Mamy złożone podpisy, mamy umowę na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Zadaniem wykonawcy, projektanta będzie także uzyskanie materiałów pozwalających nam na złożenie pozwolenia o uzyskanie decyzji środowiskowej. Proszę Państwa, to jest teoretycznie 16 km drogi ekspresowej, ale w praktyce jest to domknięcie węzła warszawskiego, domknięcie węzła w naszej stolicy. Niezwykle ważna droga,

0: Projekt, na który wszyscy czekają tak naprawdę od ponad 20 lat. Wiemy, że to jest historia od 2005 roku, ciągle z przeszkodami, ciągle z uwagami, protestami. W tej kadencji postanowiłem, że ta sprawa będzie miała swój finał. Przystąpiliśmy do analizy tego problemu po raz kolejny, ale jestem przekonany, że po raz ostatni i skutecznie. Zakładamy, że do roku 2028 zostanie złożone pozwolenie o decyzję środowiskową. Zadaniem polskiej firmy Transprojekt Warszawa, która podjęła się wykonanie studium, będzie opracowanie także wstępnej koncepcji technicznej oraz wariantów przebiegu. To, co jest bardzo ważne, kładziemy nacisk na przebieg tunelowy, który uważamy za kompromisowy. Chcemy, aby zastosowane były najnowocześniejsze i najnowsze technologie wykonania tego przebiegu drogi, która domknie ring warszawski, mały ring warszawski, ponieważ wiemy, że koncentrujemy się także na budowie dużej aglomeracji Warszawy, obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Jakie są założenia? Chcielibyśmy, żeby to była droga ekspresowa, po trzy pasy w każdym kierunku, żeby powstały także drogi lokalne, żeby powstał nowy układ dróg rowerowych, chodników. Chcemy wykonać tę drogę w jak najlepszym wariancie pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Chcemy wybrać wariant bezpieczny, korzystny dla mieszkańców, ale korzystny także dla gospodarki i dla komunikacji. Chcemy wybudować wschodnią obwodnicę Warszawy tak, aby wreszcie ta część aglomeracji warszawskiej, ta część stolicy naszego państwa wreszcie mogła normalnie żyć. Wiemy, że to był ogromny problem przez lata, natomiast nie oznacza to, że naszym zadaniem urzędników państwa, zadaniem rządu jest przełamanie tego impasu. I uważam, że tym ruchem, który wykonaliśmy w tamtym roku, przecinając tą sprawę, ten impas przełamaliśmy.
1: O głos proszę Pawła Woźniaka, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Szanowni Państwo, przed chwilą podpisaliśmy umowę na wschodnie obejście Warszawy, wschodnią obwodnicę Warszawy. 16 kilometrów, którego nam brakowało i dzisiaj mamy ten fakt, który pozwoli nam do przejścia do kolejnego etapu, bardzo trudnego zarówno projektowo, jak i inżyniersko procesu. Umowa, która będzie obejmowała w zakresie wybudowanie drogi ekspresowej o dwóch jezdniach, trzy pasy w każdym kierunku.

0: I dzisiaj mamy ten fakt, który pozwoli nam do przejścia do kolejnego etapu, bardzo trudnego, zarówno projektowo, jak i inżyniersko, procesu. Umowa, która będzie obejmowała w zakresie wybudowanie drogi ekspresowej o dwóch jezdniach, trzy pasy w każdym kierunku, 16 km, dwa węzły, które są, czyli Warszawa Drewnica, Warszawa Wschód, dawniej Zakręt. W tym obszarze będziemy szukali najlepszego rozwiązania z naciskiem na rozwiązania tunelowe. Będzie to nowoczesna infrastruktura, będą nowoczesne technologie wykorzystywane do budowy tej obwodnicy. Wykonawca będzie miał za zadanie w ciągu 48 miesięcy przygotować dokumentację, która będzie propozycją co najmniej trzech wariantów przebiegów z naciskiem na przebiegi tunelowe. Kolejno będzie przygotowanie i złożenie wniosku o decyzję środowiskową. To stanie się do 2028 roku. Kolejne etapy to będzie już proces, przetarg na realizację, na uzyskanie decyzji z RIT, które pozwoli przejść do kolejnego procesu budowlanego, aby zrealizować tą inwestycję w 2036.
1: Rateński Bartłomiej, zastępca dyrektora oddziału do spraw inwestycji. Wróciliśmy do przygotowania inwestycji w wschodnicy Warszawy jakby od nowa, tak? Na tą chwilę mamy dwa stałe punkty w terenie, czyli węzeł Drewnica i węzeł Warszawa Wschód, dawniej węzeł Zakręt. Jakby to jest początek i koniec tej trasy. Szukamy przebiegu optymalnego zarówno przez dzielnicę Wesoła, przez Ząbki, Zielonka. W tych granicach się będziemy poruszać. Wiadomo, że na pewno będziemy szukać wariantów. Wśród wariantów realizowanych będzie wariant zbliżony do poprzednich dwóch wariantów, tak? Bo to też bierzemy pod uwagę, oczywiście mając na uwadze również zmiany w przepisach prawa i możliwości dzisiaj, jakie nam prawo pozwala na zaprojektowanie tej trasy, plus też będziemy szukać jakby trzeciego, jeszcze innego wariantu umożliwiającego poprowadzenie tej trasy. We wszystkich tych wariantach oczywiście bierzemy pod uwagę rozwiązania tunelowe, czyli te pro właśnie społeczne, pro ekologiczne, tak, i postaramy się tę trasę poprowadzić w takim jak najlepszym, najbardziej optymalnym rozwiązaniu. Na dzień dzisiejszy nie zakładamy, jaka część trasy będzie w tunelu, po prostu szukamy rozwiązań umożliwiających przeprowadzenie tej trasy, tak? Długość tunelu wyjdzie z rozwiązań projektowych. Wszystkie nasze inwestycje, również wschodniące Warszawy, będzie przebiegała proces opiniowania. Zrobimy w pewnym momencie, jak już będziemy mieli w miarę zaawansowane prace projektowe, gdzie będziemy mogli pokazać społeczeństwu warianty. Pokażemy te warianty. Będziemy w każdej dzielnicy, przez którą będę przebiegał wszystkie warianty na spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami. Będziemy się starać uzyskać opinię zwrotną od mieszkańców, od samorządów, co w tych rozwiązaniach naszych jeszcze możemy poprawić, co możemy zmienić. I jeżeli wszystkie te wnioski zostaną przeanalizowane oczywiście przez nas, i zasadne te, które będą mogły być wprowadzone, oczywiście będziemy się starali uwzględniać i wprowadzić w dokumentacji.
2: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego szuka wolontariuszy do rozszyfrowywania rękopisów. To w ramach projektu Transkrybów, którego celem jest odczytywanie i katalogowanie historycznych manuskryptów, z którymi nie radzi sobie AI. Potrzebni są ochotnicy znający różne języki, mówi Agnieszka Fabijańska z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Na platformie były umieszczone teksty po polsku, po łacinie, po niemiecku, po francusku, starofrancusku.
2: BUF zaznacza, że do projektu może dołączyć każdy. Obecnie społeczność Transkrybów liczy około 240 osób. To święto stołecznej koszykówki i historia, która dzieje się na naszych oczach. Legia Warszawa i Dziki Warszawa w najlepszej czwórce Orlen Basket Ligi. Ze szczegółami Jakub Krzyżak.
4: Pierwszy raz w historii w playoffach Orlen Basket Ligi mamy derby Warszawy. Legia Warszawa mierzy się z Dzikami Warszawa. Mamy sposób na dziki, zapewnia dyrektor sportowy koszykarskiej Legii Aaron Cel.
5: Po raz kolejny w najlepszej czwórce Orlen Basket Ligi. To dla Was już taki chleb powszedni, czy zawsze smakuje jako sukces?
6: Zawsze smakuje jako sukces. Polska Liga jest według mnie najbardziej wyrównana liga w Europie. Można brać przykład innych lig, by to troszkę porównać, i na przykład w Hiszpanii cały czas Barcelona i Real Madryt są w finałach, we Francji Monaco i Paryż, w Niemczech cały czas Bayern Monachium. W Polsce co rok ta ostatnia czwórka się zmienia, drastycznie się zmienia nawet, więc osiągnąć ten wynik, czyli być w półfinale, jest to sukcesem. Oczywiście chcemy więcej, chcemy powtórzyć zeszłoroczne mistrzostwo, ale na pewno się cieszymy tym do tej pory sukcesem.
5: Dziewiąte podium? Znaczy dziewiąty mistrz Polski już będzie wtedy.
6: Chcielibyśmy, po to trenujemy ciężko cały sezon, po to gramy, by osiągać jak największe sukcesy, a największy sukces w naszej lidze to jest zdobycie mistrza, więc będziemy się starać, mimo że jeszcze droga daleka.
5: Po raz pierwszy w historii Orlen Basket Ligi derby Warszawy z Dzikami Warszawa. Jesteście na to gotowi?
6: Jesteśmy. Myślę, że Dziki też są gotowe na to. Bardzo się z tego cieszymy. Na pewno będzie to wielka feta koszykarska dla Warszawy i to też jest kolejny powód,

0: powód do radości, bo staramy się nie tyle, że wygrywać i osiągać jak największe sukcesy możliwe, ale też staramy się promować nasz sport w jak najlepszy sposób się da i myślę, że takie derby w półfinałach naszej ligi to jest fajne widowisko. Na pewno będzie fajna koszykówka dla oka, dla kibica do oglądania. My będziemy walczyć o swoje, będziemy się starać wygrać tą serię, czy to 3-0, 3-1 lub 3-2, bierzemy każdy wynik w ciemno, ale na pewno nasze mecze są zawsze wyrównane, ta seria będzie także ciekawa i zobaczymy, kto zwycięży.
1: Dziki Warszawa zazwyczaj są dosyć niedoszacowane. Eksperci chociażby w ostatnim meczu mówili, że faworytem jest Refl Sopot. Dziś też wskazują na was, a oni zawsze jakoś potrafią. Macie jakiś sposób na nich?
0: Sposób mamy oczywiście. To się okaże, czy to jest dobry sposób, ale no każdy mecz jest przygotowywany przez cały sztab szkoleniowy, przez zawodników, więc wszyscy będą gotowi na różne powiedzmy zestawienia taktyczne ze strony dzików. Co do kwestii, kto jest faworytem, to oczywiście, że ten, który jest wyżej rozstawiony, jest zawsze faworytem, aczkolwiek w naszej lidze różnie bywa i w tych playoffach przede wszystkim, bo w pierwszej rundzie, czyli w ćwierćfinale, każda drużyna, która była wyżej rozstawiona, odpadła poza nami i z tego się cieszymy, więc nie wiemy, czy faworyt nie jest przypadkiem ten, który był niżej rozstawiony.
1: Mistrz Polski, co dalej?
0: Drugi mistrz Polski. Taki jest cel, wygrywać jak najwięcej się da, tych złotych medali z garnaczek najwięcej się da, a później szykujemy się dzielnie i pod względem organizacyjnym też, bo to będzie kolejne duże wyzwanie dla naszego klubu. Wejście na nową halę, mamy nadzieję już za 2 lata, więc no to jest na pewno kolejny dobry challenge dla nas, wyzwanie dla nas. No a poza tym, tak jak co roku, staramy się walczyć w pucharach europejskich. W tym roku bardzo dobrze graliśmy, nie udało nam się niestety wyjść z grupy, ale te mecze były bardzo widowiskowe i bardzo ciekawe, więc mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie nam dane zajść trochę dalej w tych pucharach.
1: Samo to, że dostaliście się do tej najlepszej czwórki, gwarantuje wam już grę w Lidze Mistrzów?
0: W Lidze Mistrzów nie, bo wydaje mi się, zmienia się co rok, dlatego mówię, wydaje mi się, że miejsca w Lidze Mistrzów będą dla drużyn, które osiągną finał, ale w czwórce jesteśmy pewni, że zagramy w pucharach europejskich, jeśli nie Liga Mistrzów, to FIBA Europe Cup lub Euro Cup po prostu, więc zobaczymy to po sezonie, wszystko się okaże, ale na pewno będziemy grali na dwóch frontach w przyszłym sezonie.
2: To wielkie koszykarskie święto dla Warszawy, dodaje prezes Dzików Warszawa Michał Scholz.
1: Historyczne osiągnięcie Dzików Warszawa, no bo chyba pierwszy raz w historii w pierwszej czwórce Orlen Basket Ligi.
3: Tak, to nasz trzeci sezon na parkietach Ekstraklasy. Pierwszy awans do playoffów, pierwszy awans do półfinałów, więc jesteśmy wszyscy bardzo podekscytowani. Oczywiście przeciwnik jest bardzo wymagający, to mistrz Polski, Legia Warszawa, ale się nie poddajemy, walczymy zawsze do końca, więc myślę, że czeka nas bardzo ciekawe widowisko. Seria trwa do 3 wygranych, więc kto wie, może i 5 meczów zobaczymy w tej serii.
1: 2 pierwsze spotkania na terenie przeciwnika, to będzie wyzwanie?
3: Myślę, że oba zespoły bardzo dobrze znają swoje hale wzajemnie. Czasami zdarza nam się trenować na Bemowie, czasami Legia przyjeżdża do nas, więc to nie jest do końca obcy parkiet. Natomiast oczywiście gramy na terenie przeciwnika, więc jest to trudniejszy mecz. Myślę, że będzie też sporo naszych kibiców i spodziewam się bardzo gorącej atmosfery.
1: To pierwszy raz coś takiego się zdarza, żeby derby Warszawy były rozgrywane?
3: Wydaje mi się, że kiedyś dawno, dawno temu już się to zdarzyło, natomiast na pewno w ostatnich latach nie. Dziki są w Ekstraklasie od 3 sezonów, więc derby już rozgrywaliśmy. Zawsze są to bardzo wyrównane mecze. No, w tym roku jesteśmy w półfinałach. Szkoda, że nie finał, no ale myślę, że i tak jest bardzo fajnie.
1: Jest chrapka na zwycięstwo w tegorocznej Ekstraklasie?
3: Tak, oczywiście. To jest taka liga, w której wszystko jest możliwe. Każdy może wygrać z każdym i każdy może z każdym przegrać, więc myślę, że nie jesteśmy bez szans. Oczywiście Legia jest faworytem, natomiast my bardzo lubimy być underdogiem. To jest pozycja, która nam bardzo pasuje. Presja jest raczej na naszym rywalu, więc zrobimy wszystko, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, no i mam nadzieję, że wygramy.
1: W tym sezonie sporo mieliście takich niedoszacowań, nazwijmy to, chociażby ostatnie spotkanie z Treflem Sopot.
3: Tak, eksperci wskazywali Trefla jako faworyta, zresztą skądinąd słusznie, bo to też był mistrz Polski, bardzo mocna ekipa. Wcześniej w ćwierćfinałach NBL wygraliśmy z faworyzowanym Iraklisem Saloniki 2-krotnie, więc to prawda, wiemy jak to jest, wiemy z czym się to je i jest to pozycja, która nam pasuje. Mam nadzieję, że i tym razem uda nam się sprawić niespodziankę.
1: To jaki jest wasz przepis na sukces w takim razie?
3: Świetna atmosfera, trener, który potrafi dotrzeć do zawodników i ich zmotywować i gorące wsparcie z trybun, mamy niesamowitych kibiców.
2: Rywalizacja w playoffach toczy się do 3 zwycięstw, co najmniej 3 zacięte spotkania, a kto wie, czy nie 5.
4: Magazyn lokalny.
5: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Nowoczesne, klimatyzowane i produkowane na Mazowszu. Koleje mazowieckie odebrały 4

0: 14 nowych pociągów Flirt. Składy mają stopniowo zastępować najstarsze pojazdy i poprawiać komfort podróży pasażerów w regionie. Pociągi wyjadą m.in. na trasy z Warszawy do Skierniewic, Pilawy i Dęblina. Szczegółami zakupu i wyposażenia pociągów podzielili się prezes Kolei Mazowieckich Robert Stępień i członek zarządu firmy Stadler, która wyprodukowała składy, Arkadiusz Świerko.
1: Robert Stępień, prezes Kolei Mazowieckich. Mówimy w tej chwili o pierwszej partii, która jest finansowana z Krajowego Programu Odbudowy i to są trzy umowy wykonawcze podpisane niecałe 2 lata temu z firmą Stadler. W ramach KPO będzie finansowanych 35 pojazdów Flirt trzeciej generacji, z których 23 zostały dzisiaj odebrane. Warte podkreślenia być może jest to, że 84% kosztów tej części kontraktu, bo kontrakt jest większy i tak jak mówiłem, obejmuje 75 pojazdów, ale 84% z tych 35, które mają być dostarczone do końca czerwca, pokrywa Unia Europejska. A zatem jesteśmy ogromnym beneficjentem środków finansowych, które dostajemy z Europy, no z naszej większej ojczyzny. Niezależnie od tego, pozostałe 40 pojazdów częściowo będzie finansowana z programu też unijnego, Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Reszta jest finansowana z pożyczek, które Koleje Mazowieckie zaciągają w konsorcjum polskich banków państwowych. To jest tak, że już w tej chwili ponad połowa taboru Kolei Mazowieckich to są pojazdy nowe, nie wyłącznie pojazdy produkowane w Siedlcach, czyli przez Stadlera, ale mamy też pojazdy produkowane przez PESE w Bydgoską, przez Newag, mamy pojazdy Bombardiera, w tej chwili to jest Alstom. W związku z tym większość tych pojazdów, tych nowoczesnych, to są pojazdy już, powiedziałbym, dostosowane do wymogów pasażerów podróżujących w XXI wieku. I to niezależnie od tego, czy w Polsce, czy poza naszym krajem. To jest najwyższy europejski standard. Takimi pociągami można jeździć w Austrii, w Szwajcarii, w Niemczech, w innych krajach Europy Zachodniej. Natomiast po zakupie 75 pojazdów typu Flirt będzie ich w naszej flocie 146. 146 na ponad 330, które w tej chwili mamy. Do tego dochodzi kilkadziesiąt pojazdów tych firm, o których mówiłem, czyli PESA, Alstom, Newag. I pozostaje nadal ponad 100 pojazdów w największym skrócie mówiąc N57 po różnych modernizacjach, czyli to są albo AKM-y, albo AL-e. I nawet po zakupie tych 75 pojazdów, a niezależnie od tego jeszcze będzie 26 nowych dwuczłonowych pojazdów, 16 elektrycznych i 10 spalinowych, będziemy potrzebowali, żeby wyeliminować tę starszą część taboru zakupów, które ja szacuję w tej chwili z grubsza na około 50 sztuk. W zasadzie wszystkie trasy obsługiwane przez Koleje Mazowieckie będą wzmacniane poprzez ten nowy tabor. Także my staramy się działać w ten sposób, że po wyremontowaniu szlaków przez PKP PLK wprowadzamy na te linie, w miarę oczywiście naszych możliwości taborowych, nowy tabor. Tu nie będzie ograniczeń, to znaczy nie mamy lepszych czy gorszych tras, będziemy starali się ten tabor równomiernie przekazywać dla pasażerów dojeżdżających do Warszawy czy wjeżdżających z Warszawy we wszystkich kierunkach.
2: Arkadiusz Świerko, członek zarządu Stadlera Polska. Oddajemy pojazdy pięcioczłonowe zamówione przez województwo mazowieckie i Koleje Mazowieckie. To są pojazdy 100-metrowe, które mogą przewieźć 582 pasażerów. Pojazdy lekkie, bo zbudowane z aluminium. Z aluminium, czyli ważą mniej, generują potrzeby.

0: Potrzebują mniej energii, one są oszczędne w eksploatacji i dzięki temu podczas całego życia wyrobu, całego życia pojazdu koszty, które ponosi użytkownik, są mniejsze. Te pojazdy są około 20 ton lżejsze niż pojazdy stalowe tej samej długości. Ten waży 142 tony, pusty taki stalowy pojazd waży około 165-168 ton. Różnica 20 paru ton. Proszę sobie wyobrazić, że ten pojazd codziennie setkę razy przyspiesza i hamuje. I tak przez 7 dni w tygodniu, cały rok, 30 lat pracy. Ten cykl, który się powtarza, on powoduje tę oszczędność w zużyciu energii. Im lżejszy pojazd, tym mniej energii zużywa w eksploatacji. Ten pojazd ma długą, niską podłogę. On ma prawie 100 metrów całkowitej długości od sprzęgu do sprzęgu, natomiast w środku ta część, która jest przyjazna dla pasażerów, łatwo dostępna dla wszystkich, którzy wchodzą z poziomu peronu, jest długa i wszystkie drzwi są na obszarze niskiej podłogi. I wobec tego to jest duże ułatwienie dla pasażerów i także dla prowadzącego pojazd, bo wymiana pasażerów na stacji jest krótsza. Te pojazdy też są wyposażone w urządzenia klimatyzacyjne. Ona jest sterowana w zależności od ilości pasażerów, żeby nie przechładzać, ale w zależności od tego, ilu pasażerów jedzie, jest czujnik dwutlenku węgla, który reaguje na jakość powietrza i odpowiednio steruje wymianą powietrza i jego schładzaniem lub dogrzewaniem. Ten pojazd się świetnie prowadzi. Maszyniści są z niego zadowoleni z tego powodu, że on ma odpowiednio dobraną moc. Pojazd przyspiesza tak, aby maszynista zawsze był w stanie spełnić wymogi rozkładu jazdy. Także to jest to, co w tej chwili na rynku jest najbardziej nowoczesne. Lekki, nowoczesny, niskopodłogowy pojazd.
1: Dzieło Józefa Pankiewicza już w Warszawie. Obraz Japonka spędził kilkadziesiąt lat w prywatnej kolekcji. Teraz trafi na aukcję. Dzieło ma szansę stać się jednym z najdrożej sprzedanych obrazów w historii polskiego rynku sztuki. O szczegółach opowie Małgorzata Zawada.
2: Japonka została namalowana w trzech różnych wersjach na początku XX wieku. Jedna z nich znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie, druga uznawana jest za zaginioną. Trzecia wersja przez kilkadziesiąt lat znajdowała się w prywatnej kolekcji i teraz trafi na aukcję. Do 18 czerwca obraz będzie można obejrzeć bezpłatnie w domu aukcyjnym DESA, do czego zachęca Tomasz Dziewicki, dyrektor Departamentu Sztuka Dawna.
3: Ten obraz był w swojej historii niezwykle rzadko pokazywany publicznie. Ostatni raz widziany był na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie 20 lat temu. Poprzednia jeszcze okazja natrafiła się w 1946 roku. To jest obraz, który od dekad pozostaje w kolekcji prywatnej. To jakby buduje rangę tej pracy, jej właściwie niedostępność. Japonka jest szalenie eksperymentatorskim obrazem Pankiewicza. Malowana w latach 1906-1908, kiedy artysta obejmuje pracę na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i maluje obrazy, które na tle życia artystycznego w Krakowie wówczas są trudne do przyjęcia. Zresztą Pankiewicz bardzo długo zabiega o tę posadę przy wstawiennictwie Juliana Fałata, Feliksa Mangi-Jasińskiego, bo od 1904 roku i natrafia na duże opory ważnych twórców życia artystycznego w Krakowie, gdyż Pankiewicz jest uważany za, w cudzysłowie, Francuza, natomiast w Krakowie podoba się to, co ma łatkę bardziej tradycyjną, Wiednia albo Monachium. Japonka jest dowodem tego eksperymentu artystycznego. To jest obraz, w którym artysta druzgoce właściwie takie pryncypia sztuki europejskiej. Dotychczasowe oczywiście. Radykalnie spłaszcza przestrzeń. Obraz staje się właściwie płaszczyzną pokrytą wzorami, ornamentem, a przy tym jest portretem żony, przyszłej żony prawdopodobnie, gdyż Wanda z Wajdlów Pankiewiczowa uzyskuje oficjalny rozwód pod koniec 1907 roku. Pankiewicz z Wandą bierze ślub w marcu 1908 i swoje uczucie, relację rozwijającą się od roku 1900, kiedy po raz pierwszy ją portretował, jeszcze jako żonę mecenasa Emila Wajdla, niejako musieli taić, tak, czy jakoś oswajać życie publiczne z

0: Nią i oczywiście Japonka stanowi kryptoportret przyszłej żony. Stoi tyłem, nie znamy jej tożsamości, więc no, ten obraz jest jakiegoś rodzaju hołdem właśnie przyszłej żonie, kulturze artystycznej Francji, którą Pankiewicz Kohoi podziwiał, i kulturze artystycznej Japonii, która od połowy, szczególnie od połowy XIX stulecia, od momentu otworzenia się Japonii na handel z Zachodem, no, odcisnęła niezwykle istotne piętno na sztuce francuskiej, sztuce europejskiej, drzeworyty japońskie, tekstylia japońskie, rzemiosło japońskie było tym, które w swojej prostocie, lapidarności, syntezie formy, no niezwykle napędzało przemiany w sztuce europejskiej właśnie od połowy XX wieku. Pankiewicz był oczywiście uczestnikiem tych zmian i w Krakowie wraz z kolekcjonerem Feliksem Mangą-Jasińskim, no, naczelnym promotorem właśnie tych tendencji.
1: Choć istnieją trzy wersje tego dzieła, każde z nich jest wyjątkowe.
0: Pankiewicz ewidentnie eksperymentował, powstały trzy obrazy. Najmniej wiemy o tym zaginionym, mamy tylko słabą czarno-białą reprodukcję. Wiemy z niej, że obraz ten był no, najbardziej klasyczny. To dążenie do oddania przestrzeni, pojawienie się lusterka na ścianie, w którym odbija się twarz żony. Tym samym wiemy już, że to Wanda Pankiewiczowa. No to wszystko powoduje, że ten obraz gdzieś jest obrazem odrębnym. Są dwie wersje, bardzo bliskie siebie formalnie i pod względem anturażu, w którym występuje Wanda Pankiewiczowa, a więc wersja prezentowana teraz w Dessaunikum i wersja Feliksa Mangi-Jasińskiego z Muzeum Narodowego w Krakowie. Wersje, które różnią się po pierwsze paroma szczegółami, paroma detalami, paroma obiektami z kolekcji sztuki Dalekiego Wschodu Feliksa Mangi-Jasińskiego. Widoczne są koturny w obrazie z kolekcji prywatnej, ich nie ma. Natomiast różnią się jeszcze warstwą stricte formalną. Wersja krakowska jest bardziej nastawiona na akademickie wykończenie, na bardziej tradycjonalistyczne wykończenie, pewne uporządkowanie formy. Wersja z kolekcji prywatnej, którą prezentujemy, jest obrazem bardziej eksperymentatorskim. Ta moc plamy barwnej i jej swoboda nakładania no, ewidentnie wiąże się z jakimś takim eksperymentem malarskim, no, który wtedy widzimy gołym okiem w sztuce francuskiej. To jest moment już występowania pierwszych awangard sztuki fowistów Henri'ego Matisse, André Derena, i właśnie te pryncypia malarskie też samorzutnie pojawiły się w tamtym kręgu artystycznym.
1: Obraz ma szansę zapisać się w historii polskiego rynku sztuki jako jedno z najdrożej sprzedanych dzieł. Jego wartość jest szacowana na 12 do 20 milionów złotych.
0: Pojawienie się jej jest jakiegoś rodzaju zwieńczeniem całego trendu, całej mody na Józefa Pankiewicza na polskim rynku sztuki, gdyż no, już w ostatnich latach obserwowaliśmy wyniki na poziomie, na najlepsze obrazy, jakie do tej pory oczywiście pojawiły się na rynku sztuki. Wyniki na poziomie nieco powyżej miliona polskich złotych. W naszym domu aukcyjnym w marcu tego roku padł dotychczasowy rekord. 3 miliony 100 tysięcy złotych pod młotkiem na obraz Domy w Madrycie z 1915 roku. I na tej fali pokazujemy Japonkę, która jest obrazem zupełnie unikatowym. Tutaj już nie ma mowy o jakimś obrazie powtarzalnym. Artysta malował seriami, pewne tematy go nurtowały. Oczywiście wiemy, że postać Japonki też go nurtowała, dlatego trzy wersje. Natomiast oczywiście jedna z nich pozostaje w publicznym polskim muzeum, trzecia jest zaginiona, prawdopodobnie zniszczona w toku dziejów historii. No i ten obraz, który od lat pozostaje no niejako w ukryciu w kolekcji prywatnej. Niezwykła gratka kolekcjonerska, bo obraz emblematyczny dla młodej Polski, ale też tak jak mówiłem, no niezwykły z punktu widzenia perspektywy europejskiej na sztukę polską i uczestniczenia Pankiewicza właśnie w przemianach pola sztuki na początku XX wieku w skali europejskiej w ogóle. Praca jest atrakcyjna pod kątem kolekcjonerstwa europejskiego czy globalnego. Pankiewicz oczywiście natomiast pozostaje cały czas artystą, no tutaj dla nas istotnym, prawda, w kontekście polskim. Oczywiście spodziewam się, że trafi do jakiejś no, wybitnej polskiej kolekcji prywatnej, natomiast oczywiście tutaj spodziewamy się też zainteresowania no, nie tylko z Polski.
2: Przypomnę, obraz z początku XX wieku można obejrzeć bezpłatnie w domu aukcyjnym do 18 czerwca.
3: Magazyn lokalny.
2: Z
3: jednej strony muzeum, z drugiej żywy symbol polskiej historii, odbudowy i współczesnego życia stolicy, a do tego wciąż miejsce, gdzie zapadają ważne decyzje państwowe. Zamek Królewski w Warszawie to chyba najbardziej wielozadaniowy budynek w mieście. Jak to się stało, że na tej wiślanej skarpie wyrósł zamek, który dziś zna cały świat?
4: Dzisiaj to muzeum i reprezentacyjna rezydencja, ale przez wieki był sercem władzy. Siedzibą książąt mazowieckich, królów, sejmu, a później także prezydentów. Z drewniano-ziemnego grodu z czasów Bolesława II Mazowieckiego wyrósł w XIV wieku murowany ośrodek władzy książąt, a za Kazimierza I główny gród dzielnicy z pierwszą murowaną rezydencją.
3: A kiedy pojawiają się w tej historii królowie polscy?
4: Przełom to XVI wiek. Po bezpotomnej śmierci Janusza III Mazowsze włączono do Królestwa Polskiego, a Zygmunt I Stary przejął zamek. W 1529 roku po raz pierwszy obradował tu Sejm Walny, a po Unii Lubelskiej Warszawa i zamek stały się stałym miejscem obrad Sejmu Rzeczypospolitej.
5: To jest magazyn lokalny Radia SK2 Warszawa.
3: A architektonicznie? Kiedy zamek zaczyna wyglądać tak, jak go kojarzymy?
4: Pod koniec XVI wieku Giovanni Battista Quadro przebudował dawną siedzibę książąt na nowoczesne wnętrza sejmowe i dobudował nowy dom królewski. Prawdziwy przełom to jednak czasy Zygmunta III Wazy. Po przeniesieniu dworu z Krakowa powstał pięcioboczny gmach z dziedzińcem i wieżą zegarową, a po wzniesieniu bastionów i ogrodów przypominał modne Palazzo in Fortezza.
3: Czyli zamek staje się reprezentacyjnym pałacem.
4: Tak. Władysław IV dobudował teatr dworski, nowe gabinety i bramę świętojańską, a przed zamkiem stanęła kolumna Zygmunta. Potem przyszły wojny. W czasie potopu szwedzkiego zamek ograbiono i zdewastowano. A w XVIII wieku

0: Konstytucję 3 maja?
1: 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił tam ustawę rządową, a król Stanisław August ją zaprzysiągł. To jedno z najważniejszych wydarzeń w historii zamku i Polski.
0: Potem przychodzą rozbiory i powstania. Co się dzieje z zamkiem?
1: Po upadku powstania listopadowego stał się siedzibą rosyjskiego namiestnika. Zrujnowano reprezentacyjne sale, wywożono wyposażenie, urządzono koszary i plac musztry. Po I wojnie światowej, już w niepodległej Polsce, rozpoczęto restaurację i od 1926 roku zamek był rezydencją prezydenta Rzeczpospolitej i częściowo muzeum.
0: I wtedy przychodzi wrzesień 1939 roku.
1: We wrześniu 1939 roku zamek został zbombardowany i spłonął. Niemcy planowo go ograbili, a w 1944 roku systematycznie wysadzili mury. Po wojnie zostały piwnice, fragment wieży, Biblioteka Królewska i Arkady Kubickiego. A na placu leżały gruzy i rozbita kolumna Zygmunta.
0: A jednak dziś zamek stoi. Jak doszło do odbudowy?
1: W 1939

0: kowane oryginały. Zegar na wieży Zygmuntowskiej, który zatrzymał się 17 września 1939 roku o godzinie 11:15, uruchomiono ponownie 19 lipca 1974 roku, jako pierwsze działające urządzenie w zamku.
1: Kiedy zamek oficjalnie wrócił do życia?
0: W 1979 roku powołano instytucję Zamek Królewski w Warszawie, pomnik historii i kultury narodowej. A w 1980 roku razem ze Starym Miastem wpisano go na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Odbudowę gmachu zakończono w 1984 roku.
1: A dziś? Jaką rolę pełni zamek i co można tam zobaczyć?
0: To muzeum podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz miejsce oficjalnych uroczystości państwowych. Zobaczymy tam m.in. insygnia królewskie Stanisława Augusta, urnę z sercem Tadeusza Kościuszki, insygnia władzy prezydenta Rzeczypospolitej, obrazy Rembrandta i skrzypce Antonio Stradivariego Polonia. Odnowiono arkady Kubickiego, pałac pod blachą, dolny ogród zamkowy, a od 2008 roku codziennie o godzinie 11:15 z wieży rozbrzmiewa hejnał warszawski.
1: Historia zamku to trochę historia Warszawy w pigułce. Od drewnianego grodu przez królewską rezydencję, wojny, zniszczenia, aż po odbudowę i nowoczesne muzeum.
0: To miejsce, przez które przeszły koronacje, sejmy, konstytucje, okupacje i decyzje o odbudowie państwa.

0: SK2 Warszawa.
1: Skoro poznaliśmy już historię i znaczenie Zamku Królewskiego w Warszawie, to teraz przyjrzyjmy się, co kryje się za jego ładną fasadą i czerwonymi murami.
2: To symbol polskiej państwowości i pomnik niepodległości. Jego losy przypominają historię Polski. Upadek,

0: doświadczenie i odrodzenie, jak mityczny Feniks z popiołów.
1: Co właściwie sprawia, że ten zamek jest aż tak ważny, poza tym, że jest królewski z nazwy?
0: Przez stulecia była to główna siedziba władców, miejsce obrad Sejmu i podejmowania decyzji politycznych. W dwudziestoleciu międzywojennym stał się siedzibą prezydenta Rzeczypospolitej, łącząc tradycję monarchiczną z republikańską.
1: A potem przyszła wojna i ta historia urwała się w brutalny sposób.
0: W 1944 roku, po Powstaniu Warszawskim, na rozkaz Adolfa Hitlera Niemcy wysadzili zamek. Zostały gruzy i wypalone mury, a przez prawie trzy dekady na placu zamkowym była poruszająca pustka.
1: Dzisiaj trudno w to uwierzyć, patrząc na odbudowany budynek.

0: wręcz surowa.
1: I to jest bardzo ciekawe. Od strony Placu Zamkowego widać wczesnobarokową twarz zamku. Ta fasada jest powściągliwa, mało dekoracyjna, dość spokojna. Architekci postawili na prostotę i proporcje. To nie jest pałac, który krzyczy ornamentami. On raczej stoi dumnie i trochę milczy.
0: A wystarczy obejść budynek od strony Wisły i nagle robi się zupełnie inny klimat.
1: Dokładnie. Skrzydło od strony Wisły reprezentuje późny barok z pierwszej połowy wieku XVIII. Tam jest więcej dekoracji, więcej rzeźb, gra światła i cienia. Elewacja jest bardziej dynamiczna, bardziej teatralna. Widać, że to już inna epoka, inne gusta, inny sposób myślenia o reprezentacji władzy.
2: Historia miasta w radiu.

Mieczysława Augusta Poniatowskiego. Jego panowanie trwało od 1764 roku do 1795. Król miał słabość do sztuki, do filozofii, do nowoczesnych idei. Za

0: nagle czujemy, że to nie jest tylko muzeum, ale też opowieść o pewnym stylu życia. O królewskich apartamentach, o salach, w których toczyło się życie dworu.
1: Wnętrza zamku są zaprojektowane tak, aby pokazać, jak wyglądała codzienność i odświętność władców. Można przejść przez apartamenty królewskie, zobaczyć prywatne pokoje, reprezentacyjne salony, a także salę tronową. Tam widać całą teatralność władzy. Tron

0: szczególne znaczenie dla historii Polski.
1: Chodzi o salę senatorską. To tam w 1791 roku uchwalono Konstytucję 3 maja. Ten dokument był pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie i drugą na świecie. To był ogromny krok w stronę reformy państwa. Próba ratowania Rzeczypospolitej przed upadkiem.
0: Konstytucja nie uratowała państwa przed rozbiorami, ale stała się jednym z najważniejszych symboli walki o nowoczesną Polskę. I to wszystko wydarzyło się właśnie w tej sali, w tym

0: tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski 2 Warszawa.
1: Zostajemy jeszcze na chwilę w środku zamku, bo oprócz sali apartamentów są tam także dzieła sztuki, które mają znaczenie nie tylko artystyczne, ale też bardzo praktyczne.
2: W zamku znajdują się m.in. oryginalne obrazy Rembrandta. To ogromny skarb. Jest też coś, co szczególnie interesuje osoby

0: bezcennym źródłem wiedzy. Architekci i konserwatorzy korzystali z nich podczas odbudowy Warszawy. Dzięki temu udało się odtworzyć wiele fragmentów miasta z dużą dokładnością.
1: Czyli w zamku wiszą obrazy, które nie tylko cieszą oko, ale też pomogły przywrócić

0: całe kwartały stolicy. To bardzo ciekawy przykład, jak sztuka wpływa na rzeczywistość.
1: To także pokazuje, że Zamek Królewski jest czymś więcej niż tylko miejscem, w którym przechowuje się pamiątki. To aktywny uczestnik historii miasta. Zamek był świadkiem dawnych wydarzeń, sam został zniszczony, a potem stał się punktem odniesienia przy odbudowie Warszawy.
0: Warto też pamiętać, że zamek nie kończy się na murach. Jego częścią są ogrody, które dzisiaj tworzą bardzo ciekawą przestrzeń między historią a współczesnym odpoczynkiem.
1: Ogrody zamkowe zostały odtworzone z ogromną dbałością o szczegóły. Mamy ogród górny, który znajduje się na zboczu zamkowym, oraz ogród dolny, u stóp skarpy. Co ciekawe, w miejscu dolnego ogrodu do wieku XVII płynęła rzeka. Dzisiaj to zielona przestrzeń, ale w tle wciąż czuć obecność Wisły.
0: Te ogrody nie wyglądają jak typowy park. Mają w sobie coś z eleganckiego ogrodu miejskiego z okresu międzywojennego.
1: I to nie jest przypadek. Ogrody zostały odtworzone w stylu lat 20. i 30. wieku XX. Widać tam geometryczne układy, starannie zaprojektowane rabaty, fontanny, alejki. Jest ogromny trawnik, który otwiera przestrzeń i daje poczucie oddechu. Są kwiatowe kompozycje, które zmieniają się w zależności od pory roku.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK2 Warszawa. To warto wiedzieć.
0: Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów są labirynty z żywopłotów. Wysokie na kilka metrów ściany zieleni tworzą coś w rodzaju naturalnej architektury.
1: Te labirynty świetnie pokazują, że ogród może być jednocześnie elegancki i trochę zabawowy. Można tam spacerować, szukać przejść, odkrywać kolejne perspektywy. To przestrzeń, która zachęca do ruchu, ale też do zatrzymania się na chwilę. Wiele osób traktuje ogrody zamkowe jako miejsce odpoczynku po intensywnym zwiedzaniu miasta.
0: Ogrody są też ciekawym dopełnieniem samej rezydencji.

0: zyskują silny punkt odniesienia. Kiedy człowiek siedzi na ławce w dolnym ogrodzie i patrzy w górę na bryłę zamku, czuje, że jest w miejscu, które ma swoją wagę, ale jednocześnie jest przyjazne.
1: Warto też wspomnieć o tym, jak ta przestrzeń zmienia się w ciągu dnia. W ciągu dnia ogrody są jasne, otwarte, pełne ruchu, a wieczorem?
0: Wieczorem ogrody nabierają zupełnie innego charakteru. Kiedy zapalają się światła, pojawia się delikatna iluminacja, która podkreśla kształty alejek, kontury drzew, linie murów. Zamek i ogrody tworzą wtedy bardzo nastrojową scenę. To dobre miejsce na spokojny spacer, na chwilę wyciszenia po intensywnym dniu w mieście.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK2 Warszawa.
3: Skoro mowa o świetle, to trudno pomijać.

0: 30 metrów wysokości. To stały element świątecznej iluminacji miasta. Drzewko staje się centralnym punktem tej części Warszawy. Wokół pojawiają się dekoracje świetlne, a zamek stanowi dla nich eleganckie tło.
1: Wtedy także okoliczne ulice zyskują dodatkowy blask. Nad głowami pojawiają się świetlne baldachimy, które tworzą coś w rodzaju świetlnego sufitu nad staromiejskimi uliczkami.
0: Te dekoracje sprawiają, że zimowy spacer w okolicach zamku ma w sobie coś z teatralnej scenografii. Światło podkreśla detale architektury, odbija się w oknach kamienic, tworzy refleksy na bruku. Zamek, który w ciągu dnia jest przede wszystkim zabytkiem i muzeum, wieczorem staje się częścią miejskiej opowieści o świętach, o wspólnym przeżywaniu czasu.
1: To ciekawe, że miejsce, które było świadkiem tak dramatycznych wydarzeń, dzisiaj kojarzy się także z radością, spacerami i spotkaniami. Zamek Królewski łączy w sobie pamięć o trudnej historii i bardzo współczesne doświadczenie miasta.
0: W tym właśnie tkwi jego siła. Z jednej strony mamy opowieść o zniszczeniu,

0: Królewski jest jednym z nich. Łączy przeszłość z teraźniejszością, historię z codziennością, powagę z przyjemnością spaceru po ogrodach. I właśnie dlatego tak mocno działa na wyobraźnię każdego, kto zatrzyma się przy nim choć na chwilę.
1: SK2. SK2.

Jest 9, News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Dwulatek wypadł z balkonu na 10 piętrze. Życia dziecka nie udało się uratować. To na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło w piątek wieczorem. Chłopiec był pod opieką matki. Miała go stracić z oczu na kilka sekund. Sprawę badają śledcze. Na autostradzie A1 w kierunku autostrada A1 w kierunku Gdańska zablokowana. Na trasie na wysokości Torunia ciężarówka wjechała w bariery rozdzielające jezdnie. Nikt nie został poszkodowany.

0: Jednak utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Łódź, stolicą influencerów i social mediów. W EC1 odbywa się festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi i nowym trendom w internecie. Co dziś czeka na uczestników?
1: 6 scen, doda Martyna Wojciechowska, Hajhania czy Świeży Bartek. Wieczorem mamy galę rozdania hashtagów. Po tej gali jest koncert Mandaryny.
0: Zapowiada Michalina Krus z Sea Bloggers. Start dzisiejszych atrakcji o 9:30.
2: Minuta po 9:00. Ja troszkę jeszcze zaspany, ale mimo wszystko zwarty i gotowy do tego, żeby grać wam najlepsze polskie hity i poruszać różne tematy w radiu śniadaniowym. Wchodzimy razem w weekend. Bardzo się cieszę. Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam do 13:00. Teraz już Sarsa, potem Budka Suflera.

bardzo młoda, a do tego bardzo zdolna. Hania Kuzimowicz na antenie Radia SK2 ze swoim pierwszym hitem Trzy razy bardziej. No, trzy razy bardziej lubimy sobotę niż poniedziałek, prawda? Z reguły tak bywa. No i regułą jest to, że w sobotnie poranki spotykamy się na antenie Radia SK2. Serwuję wam takie śniadaniowe radio pełne tematów. Dzisiaj rzeczywiście nie będzie inaczej. Będzie o tym, co było, czyli o Gali Fryderyków w tym tygodniu. Będzie o tym, co będzie w przyszłym tygodniu, czyli o festiwalu w Opolu. A do tego z mikrofonem będziemy jeszcze na jednym z targowisk i sprawdzimy ceny i to, czy rzeczywiście kupujących nie brakuje. Ponadto nie zabraknie dzisiaj też superbohaterów, czyli takich ludzi, którzy są wyjątkowo uzdolnieni i najlepsi w różnych dziedzinach, ale na pewno warto o nich wspomnieć i ja to

0: Kolejny debiutujący młody artysta na antenie Radia SK2 to Metzner, jego kawałek pod tytułem Gotham. O, kto wie, być może Metzner w przyszłym roku odbierze Fryderyka, tak jak w tym roku Fryderyka dla najlepszego debiutującego artysty odebrał Pszona, którego możecie kojarzyć chociażby z hitu Zły. A właśnie, w tym tygodniu odbyła się gala wręczenia nagród z polskiego przemysłu fonograficznego. Oprócz Pszony statuetki odebrali też m.in. Kasia Lins, która dostała 3 nagrody, w tym dla artystki roku, ale także Zalia, która dostała 2 nagrody. Za płytę Serce, najlepszy popowy album, ale też za najlepszy popowy singiel tego roku, czyli za kawałek Kyoto, który nagrała razem z Kubanem i Faustem. I przy tej piosence na chwilę się zatrzymajmy. Zalia opowiedziała mi trochę o kulisach jej powstania.
1: To wszystko było dla mnie przepiękną niespodzianką. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam, tego jak to wybuchnie, no bo mówiąc o numerze z Kubanem, no to premiera była w lutym, a tak naprawdę ten numer rozegrał się w sierpniu.
0: Tak, on w wakacje zaczął bardzo mocno pikować.
1: I wiesz, to jest niesamowite, bo ja go nagrywałam w zasadzie w zimę. Dla mnie ten numer, mi się ten numer totalnie kojarzy z tym, że jeszcze był, wiesz, powiew takiego mrozu, kojarzy mi się z niebieskim kolorem, z taką trochę szarówką, a nagle ten numer się staje trochę przebojem lata. Więc to też jest niesamowite, jak w ogóle moment wydawania piosenki gdzieś tam się łączy z tą porą roku.
0: Jak się okazuje, to jest hit dobry na każdą porę roku, o każdej porze roku, brzmi doskonale, no i stał się singlem roku, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę pop. Nagrodzeni Fryderykiem, Kuban i Zalia, już teraz w Radiu SK2 Kyoto sobie przypomnijmy.

0: Mam wrażenie, że oni są jak wino. Im starsi, tym lepsi. I drożsi, mam nadzieję. Tego im życzę. Lady Punk na antenie Radia SK2. W tym roku świętują 45-lecie kariery nie tylko koncertami w całej Polsce, ale też specjalnym występem podczas najbliższego festiwalu w Opolu. To już w przyszłym tygodniu. Festiwal startuje w czwartek. Radia SK2 też tam nie zabraknie. My będziemy w Opolu w piątek. Konkretnie będzie Rafał Adamczak, będzie Łukasz Zduńczyk, który zagra z Opola specjalne wydanie Gorącej Polskiej 20. Będą goście, będą prezenty dla Was, także szukajcie ekipy Eski 2 w najbliższy piątek w okolicach Amfiteatru Opolskiego i Filharmonii Opolskiej. O, tak mogę Wam podpowiedzieć. Relacji na naszej antenie oczywiście też nie zabraknie.
1: SK2. Autopromocja.
2: SK2 prezentuje
3: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki.
4: Właśnie dlatego nie

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
4: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
3: Co nas czeka?
4: Cały weekend bezpłatnych atrakcji. Kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
3: A Artbox Experience?
4: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
3: Zapowiada się dobra zabawa.
4: Tak, 30 i 31 maja świętujemy Weekend Dziecka w Fabryce Norblina.
5: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
6: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uth-edu.pl

0: Od obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata. W wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
9: I po reklamie.

0: kolejna zapowiedź nadchodzącego albumu Mroza. Nie ma miejsca jak dom. Gramy w Radiu SK2 i rzeczywiście nie ma takiego miejsca jak dom, który trzeba by było wysprzątać w sobotni poranek. Czy u was też zawsze w soboty się sprzątało mieszkanie? Zawsze wtedy w ruch szły mopy, odkurzacze, było pranie i tak dalej, i tak dalej. Mi właśnie te sobotnie przedpołudnia z tym się kojarzą, więc jeżeli teraz ktoś sprząta, to postaram się po godzinie 10 grać tak, żeby trochę lżej te domowe prace szły. A czym będę pomagał? No między innymi mam w zanadrzu antidotum na wszystkie złe emocje, które towarzyszą tym, którzy sprzątać za bardzo nie lubią i się denerwują, że muszą to zrobić. Antidotum, czyli hit Kasi Kowalskiej, na pewno za kilka minut.
1: SK2. Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata. Ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata. W wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych

31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata. W wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych

0: części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Paulina Horbatowska, zapraszam. Już za godzinę startuje święto Saskiej Kępy. Przy Francuskiej czekają koncerty, sportowe atrakcje i warsztaty plastyczne, a wydarzenie potrwa do 22. O 19.30 kolejny night skating. Tym razem spod Urzędu Miasta w Pruszkowie. Rolkarze pojadą w stronę Piastowa, a trasa będzie miała 23 km. Wieczorem w multimedialnym parku Fontan pokaz Wielkie Serca z muzyką, światłem i projekcjami na wodnym ekranie.
3: Jest 10, News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. Jeden z zatrzymanych, jak przekazują śledczy, ma związek z fałszywym alarmem dotyczącym zagrożenia w siedzibie Telewizji Republika. Łącznie w rękach śledczych jest już 5 osób podejrzanych o związek z fałszywymi alarmami. Szef MSWiA przekazał dziś, że służby nadal prowadzą intensywne działania w tej sprawie, a kolejne zatrzymania to tylko kwestia czasu. Co najmniej dwie osoby zginęły, jest też blisko 10 rannych. To po rosyjskich atakach na Ukrainę z minionej doby. Siły powietrzne Ukrainy podały dziś rano, że do ataków użyto 290 dronów i 7 rakiet. 284 środki ataku powietrznego udało się unieszkodliwić. Droga do Morskiego Oka otwarta po remoncie. Turyści mogą z niej ponownie korzystać od dziś. Jutro na trasę mają wrócić e-busy. Jak podaje Tatrzański Park Narodowy, to jednak nie koniec utrudnień związanych z remontem drogi. Kolejne mają się pojawić 8 czerwca.
4: To nie szkoła, więc nie będę sprawdzał listy obecności, ale mam nadzieję, że jesteście po drugiej stronie głośnika. Jak ktoś ma ochotę, to oczywiście może swoją obecność zameldować na Messengerze Radia SK2. To Radio Śniadaniowe, czyli program, który w każdą sobotę od 9 do 13 mam dla Was. Michał Hanczak, zapraszam. Kocham Cię, kochanie moje, na dobry początek tej godziny, a za chwilę zajrzymy na jedno z targowisk.

W ramach porannej sobotniej kawy jeden z mocniejszych hitów Kasi Kowalskiej, tych bardziej rockowych, czyli Antidotum na antenie Radia SK2. Za chwilę Vicky Gabor i Superhero. No, a takim superbohaterem może być ktoś, kto z rana zrobił zakupy w sobotę, wrócił z targowiska na przykład z siatami pełnymi różnych dobrych rzeczy. No właśnie, wiosna to czas, kiedy warzywa i owoce się pojawiają na ryneczkach. Pojawiają się też zawroty głowy, kiedy człowiek widzi ceny niektórych owoców i warzyw. No i skoro mamy sobotni poranek, to nasza reporterka Ela Piotrowska

0: Kapior 9 zł kosztuje, no taki nieduży.
1: Młode ziemniaczki polskie.
2: Polskie orliki pierwsze, 9,90.
1: Widzę tutaj młoda kapusta.
2: Na początku była zagraniczna, teraz mamy szklarniowe.
3: Zaczęła się sprzedawać, młoda kapusta idzie dosyć dobrze. Koperek polski, mamy pomidory.
2: Też już są nasze krajowe, większość warzyw jest nasza krajowa.
1: Kupujecie nowaliki?
4: Kupujemy, młode ziemniaczki, ogórki, drogo.
5: Drogo, ale przynajmniej człowiek się przez chwilę poczuje jak bogacz, trochę luksusowo. Ja tak się ostatnio poczułem, kiedy pół kilo bobu młodego, pysznego kupiłem za 22 zł. W każdym razie najlepsze polskie hity w Radiu SK2 są za darmo. Nowaliki, czyli całkiem nowe hity, też się pojawią, bo na przykład za kilka chwil zagram wam Pamiętnik Dody, ale teraz już zapowiadana Vicky Gabor.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: To jest załoga, na którą zawsze można liczyć. Załoga G, czyli hit zespołu Hurt na antenie Radia SK2. Michał Hanczak z tej strony. Dzień dobry tym, którzy właśnie to radio włączyli. Teraz będzie w radiu o internecie, który naprawdę potrafi czasami zaskoczyć i dać piosenkom drugie życie po wielu latach. Tak ostatnio było chociażby z hitem You May Be In Love zespołu Blue Cafe, albo Absolutnie, Absolutnie grupy Sorry Boys. No i mamy kolejny taki przypadek. Tym razem z takiego wirala doczekała się Ania Dąbrowska. A konkretnie jej hit pod tytułem W głowie. Piosenka, która pochodzi z 2016 roku, ostatnio odżyła na TikToku dzięki kibicom piłkarskim. Mimo że ta piosenka nic wspólnego z piłką nożną nie ma, ale jakoś tak użytkownicy zaczęli podkładać tę piosenkę pod filmiki związane z wspomnieniami. Na przykład były tam zdjęcia z dzieciństwa zestawione z obecnymi nagraniami ze stadionów i ta piosenka jakoś im się wpasowała. Potem kolejni zaczęli robić to samo. No i okazało się, że nagle kanał artystki urósł o ponad 2 miliony wyświetleń i powstało ponad 60 tysięcy filmików z wykorzystaniem tej piosenki, a fraza Ania Dąbrowska zaczęła być wyszukiwana w internecie nie tylko w Polsce, ale też za granicą, bo nagle kibice z zagranicy zainteresowali się i piosenką, i samą wokalistką, która pochodzi przecież z Polski i pewnie wielu za granicą teraz ją odkryło. Oczywiście, że można znaleźć tę piosenkę na TikToku we fragmencie, ale w Radiu SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hity, w głowie gramy w całości.
1: SK2.

0: To były dziewczyny z zespołu Lore na antenie Radia SK2. To teraz dla równowagi o chłopaku, którego każdy chciałby mieć w rodzinie, ponieważ jest to najlepszy młody mechanik samochodowy w naszym kraju. Paweł Kluska z Nowego Sącza wygrał ogólnopolski konkurs Young Car Mechanic, no i teraz będzie reprezentował nasz kraj w zawodach międzynarodowych.
1: Oczywiście zmierzyć musiałem się z zawodnikami, z czasem. 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną, typu wymiana sprzęgieł.
2: Dalej Paweł ćwiczy. Zresztą on jest pasjonatem mechaniki, więc on cały czas spędza swój wolny czas przy samochodach. To jest właśnie ta pasja, którą pokazał teraz na zawodach, no i przygotowuje się do finału w Rydze.
0: Ta pani to Ewa Zielińska, dyrektorka zespołu szkół samochodowych w Nowym Sączu, do którego to zespołu szkół uczęszcza Paweł. Trzymamy kciuki za finał konkursu 11 czerwca w Rydze, no ale wiadomo już, że Paweł to jest taki chłopak, który po prostu znalazł odpowiedni klucz do sukcesu.
3: SK2. Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Vaccine.

0: za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: I po reklamie.

0: Szczęście. Ten hit zawsze brzmi doskonale. Zresztą jak niemal każdy hit Beaty i Bajmu, prawda? O tobie. Przed godziną 11 na antenie Radia SK2. Za chwilę newsy z kraju i świata, ale ja też w sumie jeszcze się z wami newsem podzielę. Mówiłem już o bardzo zdolnym młodym mechaniku samochodowym z Nowego Sącza, a teraz trzeba pochwalić się innym superbohaterem. Tomasz Szypuła z Baborowa na Opolszczyźnie zajął 2. miejsce w międzynarodowym konkursie lodów. Czyli okazuje się, że jest wicemistrzem, jeśli chodzi o przygotowywanie lodów rzemieślniczych. Wielkie gratulacje. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajął Hiszpan. Włosi, którzy z lodów słyną, są na 3. i 4. miejscu. Czyli można w sumie powiedzieć, że pan Tomasz zostawił konkurencję na lodzie.
1: SK2. Reklama.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Game over.
11: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
12: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
13: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.

0: Linki do MediaMarkt.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tak już jest. Niskie

0: maksymalnie 3 gratis na kartę oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Jest 11 News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Kolejna ciężarówka zablokowała A1 pod Toruniem. W Kopaninie przewrócił

0: po reklamie.
1: Jest 11, Newseski 2, Jakub Konieczkowicz. Kolejna ciężarówka zablokowała A1 pod Toruniem. W Kopaninie przewrócił

0: W kierunku Łodzi jest nieprzejezdny, a objazd prowadzi przez Toruń. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 4 godzin. Nadal utrzymują się też utrudnienia niemal w tym samym miejscu, ale w stronę Gdańska po wcześniejszej kolizji ciężarówki. 3 śmigłowce nadal dogaszają pożar lasu w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą. Od czwartku trwa tam intensywna walka z żywiołem. Strażacy poinformowali, że sytuacja jest już wstępnie opanowana, ale wiele nadal zależy od warunków pogodowych. Wśród atrakcji czołg Abrams, rosomak i symulator dachowania. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca. Odbędzie się w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
1: Kuba, dzięki za newsy, zapraszam ponownie za godzinę, a tymczasem kolejna godzina Radia Śniadaniowego, czyli naszego sobotniego spotkania. Michał Hanczak, witajcie. Ostatnia nocka, ten hit na dobry początek tej godziny, a potem Kolońska i Szlugi. Kto był wczoraj na koncercie Sanach w Poznaniu? A, i jeszcze będzie piosenka o ZUS-ie. Tego trzeba posłuchać.

W Radiu SK2 budka suflera z Krzysztofem Cugowskim, który dzisiaj obchodzi urodziny, więc pozdrawiamy pana Krzysztofa bardzo serdecznie, ale to nie jedyny bardzo zdolny i znany polski artysta, który świętuje 30 maja urodziny. O artystce pewnej opowiem za kilka chwil, teraz jednak będzie o dzieciach. O dzieciach, które podjęły się nietypowego wyzwania, bo zaśpiewały piosenkę o emeryturze, rencie i urlopie macierzyńskim. Dzieciaki z Sosnowca w ramach takiego projektu, który jest realizowany w szkołach podstawowych, mają lekcje na temat funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No i oprócz tego, że dowiadują się, na czym polega działalność ZUS-u, to też nagrywają filmy, rolki, tworzą komiksy, no i nagrywają piosenki.

0: idą w las.
1: Klaudia Mastalerz, jestem nauczycielem muzyki w szkole podstawowej numer 8 w Sosnowcu. Temat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest czasami czarną magią, jeśli chodzi o nas, o dorosłe osoby, a co dopiero o dzieci, ale właśnie ta forma piosenki sprawia, że jest to naprawdę przystępne.
2: Dzięki rytmowi piosenki łatwiej zapamiętać dane rzeczy.
3: To nie jest łatwy temat, ZUS.
4: No nie jest to łatwy, jest to specyficzny temat, ale było w miarę w porządku, żeby się nauczyć.
5: Dzieci śpiewające piosenkę o ZUS-ie. To brzmi dość abstrakcyjnie, ale jak słychać było całkiem wesoło. Jeśli chodzi o muzykę i dorosłych, którym się ZUS może muzycznie jakoś kojarzyć, na przykład tym, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, no to tutaj jednak ten dobór repertuaru byłby chyba inny.

Wilki i Baśka na antenie Radia SK2. Ale teraz nie o Baśce, tylko o Alicji. Alicji Majewskiej, która dzisiaj obchodzi urodziny. Wspominałem wam parę chwil temu, że urodziny ma dzisiaj Krzysztof Cugowski, ale 30 maja urodziła się także pani Alicja Majewska, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Życzę jej wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że wielokrotnie jeszcze spotkamy się na jej koncertach.

chwil temu, że urodziny ma dzisiaj Krzysztof Cugowski, ale 30 maja urodziła się także pani Alicja Majewska, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Życzę jej wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że wielokrotnie jeszcze spotkamy się na jej koncertach.

0: Przypomnijmy teraz sobie z okazji urodzin Alicji Majewskiej hit, który w 86 roku wygrał konkurs Premier. To była piosenka Odkryjemy miłość nieznaną. No znana doskonale.
1: SK2.

0: Dzięki, że jesteś. To brzmi jak idealny hit, żeby zadedykować go mamie. W tym tygodniu mieliśmy Dzień Mamy, ale przecież cały rok powinniśmy mamie mówić o tym, że ją kochamy i być dla niej dobrzy, a nie tylko od święta. Mam nadzieję, że o tym pamiętacie. Ale że pamiętacie też o tym, że pojutrze to mamy Dzień Dziecka i też można dziecku tak zaśpiewać. A my w Radiu SK2 świętujemy Dzień Dziecka już teraz. Mamy dla was, dla tych najmłodszych, ale też dla całych rodzin, coś specjalnego, a to w związku ze zbliżającą się premierą filmu Toy Story 5 powstała nowa stacja radiowa w internecie SK Toy Story Radio. Usłyszycie tam zarówno głosy znane z filmów z tej serii, ale też nasze głosy, prezenterów Radia SK i SK2 w nieco innej formie, dlatego że nadajemy z pokoju dziecięcego i jesteśmy zabawkami. Zresztą nie będę gołosłowny, chcę wam kogoś przedstawić. Poznajcie moje zabawkowe alter ego, to Labrador, no Blablador nawet, bo dużo gada. Ma na imię Hany. No to dawaj, wchodź na antenę.
1: Przy mikrofonie gadający pies, no taki zabawkowy, pluszowy Blablador, co wabi się Hany. Cześć! Czy ktoś słucha mnie teraz może z rodzicami w samochodzie? Ja uwielbiam jeździć na wycieczki, a zaraz lato, wakacje i pojedziemy w niej jedną podróż. O ile dzieci nas zabiorą. Wycieczki są super, doszczekane na maksa.
0: Tego to Blabladora, ale też wiele innych postaci zabawkowych, które mówią głosami radiowców, których znacie, znajdziecie w SK Toy Story Radio, w mobilnej apce Radia SK, ale też na stronie internetowej. Oczywiście to radio pełne muzyki, więc oprócz wejść antenowych nie brakuje także najpiękniejszych polskich hitów z filmów Disneya i Pixara.
2: SK2. Autopromocja.
3: Kiełbasa?
4: Krakowska.
5: Śliwka? Z Nałęczowa.
6: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
7: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
5: A radio?
7: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
8: Strzela koń na biegunach.
6: SK2. Najlepsze polskie hity.
7: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja. Reklama.
9: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu

0: Auto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 990.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku pralinę Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumico, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym, 5,99 zł za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
8: I po reklamie.

tuż przed godziną 12 na antenie Radia SK2 Kaja i hit na językach. No, ostatnio na językach jest między innymi pewien człowiek, który naprawdę musi mieć nierówno pod kopułą, ale z drugiej strony go bardzo podziwiam. To jest estoński slackliner, czyli człowiek, który chodzi po linie na wysokości. Jan Rus się nazywa, jeżeli dobrze wymawiam jego nazwisko. Jutro ma podjąć się wyjątkowego wyzwania w Polsce, ponieważ ma przejść 180 metrów nad ziemią po linie, która będzie zawieszona, w sumie już jest zawieszona między Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie a Warsaw Tower, czyli to jest ten najwyższy budynek w Unii Europejskiej w tej chwili. No, oby pogoda pozwoliła, no i oby rzeczywiście wszystko się udało, chociaż to ekstremalne balansowanie po cienkiej linie to dla wielu osób jest codzienność. Na przykład jeżeli ktoś ma niewyparzony język i w tym tygodniu powiedział swojemu szefowi, co o nim myśli, tak prosto w twarz, no to zdecydowanie budzi w moich oczach podziw nie mniejszy niż wspomniany slackliner. SK2.

0: 299,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup publiczki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis.

0: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze. A jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: A jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: No, do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś.
11: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Paulina Horwatowska, zapraszam. Trwa ursynowski festiwal street foodu. Przy urzędzie dzielnicy zaparkowało 9 food trucków, a oprócz smaków z całego świata czekają tam na Was m.in. strefa chill i dmuchańce. Dziś festiwal potrwa do 21, a jutro od 12 do 20. Z kolei w Parku Brodnowskim dzisiaj finał akcji Moto Sercem. Do 15 możecie oddać krew, a oprócz tego czekają na Was koncerty, parada motocykli i atrakcje dla całych rodzin.
14: Jest 12. News Eskid 2. Jakub Konieczkowicz. Nie żyje 67-letnia Polka. Zginęła w słowackich górach. O zakończeniu trwających od wczoraj poszukiwań turystki poinformowała dziś tamtejsza górska służba ratunkowa. Ciało kobiety znaleziono u podstawy stromych klifów w rejonie słowackiego raju. Karambol na Krajowej 80C pod Bydgoszczą. W Strzyżawie przed mostem na Wiśle zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują strażacy i ratownicy medyczni. Ruch odbywa się wahadłowo. Mogło dojść do kibicowskiej ustawki, ale zareagowały służby. W samym centrum Chorzowa kilkudziesięciu pseudokibiców zebrało się tam we wtorek wieczorem, licząc na starcie z rywalami utożsamiającymi się z miejscowym klubem. Do konfrontacji jednak nie doszło. Na miejsce szybko wkroczyli policjanci z Chorzowa, Katowic i innych śląskich jednostek. Funkcjonariusze rozdzielili grupy, a interwencja zakończyła się bez zatrzymania.
15: Minuta po 12 już. Jakoś tak w soboty czas leci za szybko, prawda? Ale mam nadzieję, że przynajmniej przyjemnie. Z hitami w Radiu SK2 gram najlepsze polskie hity. Na początek tej godziny Wolne Duchy. Daria Zawiałow, Mrozu, bracia Kacperczyk, Michał Hanczak. Zapraszam. Aha, i jeszcze w tej godzinie poruszymy też bardzo ważny temat. Rosołu jako symbolu polskiej gościnności.

Gdy będziesz sam, to wspólny hit Victory Kiddy i Oskara Cymsa, który to wokalista ostatnio miał niezbyt dobre spotkanie z mikrofonem, ale za to bardzo bliskie, podczas jednego z koncertów plenerowych. Tak śpiewał, tak się ruszał, że przywalił sobie mikrofonem w zęby i niestety jedyneczka się ukruszyła. Czego Oskar nie ukrywał, wszystko to pokazał w mediach społecznościowych. Na szczęście szybko trafił w dobre ręce i problem został zażegnany, także w ten weekend Oskar Cymsa z pięknym uśmiechem się wszędzie na koncertach plenerowych pokazuje. Jeśli chodzi o koncerty plenerowe, to w Olsztynie trwa Kortowiada. Dzisiaj na scenie Kortowiady m.in. królowa polskiej muzyki. Nie trzeba czekać, aż rozmrożą ją na Sylwestra, bo Maryla Rodowicz dziś nad Jeziorem Kortowskim się pojawi. W Radiu SK2 też. Za kilka chwil zagram hit W sumie nie jest źle, ale wcześniej Demono i Póki na to czas. A wracając jeszcze na chwilę do Oskara i jego wypadku na scenie, można już teraz śmiało powiedzieć o nim, że on na muzyce zęby zjadł. SK2.

0: Dawna to wiem.
1: Ta ekipa w tym tygodniu zaskoczyła nas kolejnym premierowym singlem spod szyldu Męskie Granie Orkiestra 2026. Zresztą graliśmy wam już kawałek pod tytułem Tańczę, a to hymn tegorocznego Męskiego Grania, czyli Nareszcie. Nareszcie mamy weekend, nareszcie spotykamy się w Radiu SK2, zawsze czekam na te nasze sobotnie spotkania. Między innymi też po to, żeby trochę z wami powspominać, a dzisiaj sięgnę po album, który skończył niedawno 20 lat. Przenosimy się do 2006 roku, wtedy to właśnie w maju ukazała się płyta Mysłowic pod tytułem Happiness is Easy, a singlem, który tę płytę promował, był hit Mieć czy Być. Bardzo ważne pytanie, filozoficzne, można sobie porozważać w weekend, jeżeli ktoś ma ochotę. Ja tylko w kwestii Mieć czy Być powiem, że zespół Mysłowic miał kolejną platynową płytę na koncie dzięki Happiness is Easy, no i był cały czas wtedy na topie. SK2.

W Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie hity, oczywiście te od grupy T-Love również. To King na naszej antenie. Ten program nazywam Radiem Śniadaniowym, ale teraz akurat z racji, że zbliżamy się już bardziej do pory obiadowej, no i mamy weekend, to będę mówił o rosole. Rosół to jest zupa dobra na wszystko. Na różne imprezy okolicznościowe rosół. Na niedzielny obiad rosół. Na przeziębienie rosół. Na kaca rosół też daje radę. Więc wcale nie dziwię się,

0: Muzeum Pałacu w Wilanowie w Warszawie, że rozpoczęło właśnie projekt, który ma na celu wpisanie rosołu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Jak przekonują w muzeum, rosół to nie jest taka zwykła zupa, to jest symbol polskiej gościnności. To jest też cały rytuał powstawania rosołu, podawania rosołu, rodzinnych spotkań i wielowiekowej tradycji. Trzymam bardzo mocno kciuki, mimo że nie jestem największym fanem rosołu. Bardziej wolę to, co w poniedziałki powstaje z rosołu niedzielnego, czyli pomidorówkę, ale jednak no, trzeba przyznać, że jest to kultowa polska zupa. Za kilka chwil w Radiu SK2 Warius Manx i hit pod tytułem Maj. W końcu maj cały czas trwa, momentami był całkiem gorący, tak więc można było się rozebrać do rosołu.
1: SK2 Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
8: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
7: Co nas czeka?
8: Cały weekend bezpłatnych atrakcji. Kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
7: A Artbox Experience?
8: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
7: Zapowiada się dobra zabawa.
8: Tak, 30 i 31 maja świętujemy Weekend Dziecka w Fabryce Norblina.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Game over.
11: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

0: obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
2: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
2: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
4: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: Może nie dostali Fryderyka za najlepszy debiut ostatniego roku, ale co tam, i tak są the best i mają mnóstwo fanów dzięki swojej energii i swoim hitom. Na gali Fryderyków wykonali dość, a w Radiu SK2 teraz zagrałem ich nowy kawałek, czyli Stygnie lato. To Kuba i Kuba przed godziną 13. Krzesło w studiu Radia SK2 nie wystygnie, bo za chwilę zajmie je Kamil Kowalski i on zagra wam kolejne najlepsze polskie hity, m.in. Sezon od Dawida Podsiadły, a ja wracam do was za tydzień o tej samej porze, czyli o 9 rano w Radiu Śniadaniowym. Ale być może z niektórymi jeszcze dzisiaj wieczorem zobaczę się na krakowskim Wawelu podczas koncertu Igo. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: Jula, jesteśmy po sąsiedzku. Nawet do minus 60%. Pawilon ogrodowy 4x3 metry. Funkcjonalny, łatwy w montażu i stabilny. Tylko teraz za 899 zł zamiast 499. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
5: Blik. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kupy z

0: samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kupy

0: Pelux.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Kartki do MediaMarkt.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
6: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Jest 13. News ESG 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek ważne informacje dla kierowców. S3 zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Na trasie w pobliżu Międzyrzecza samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Ranny kierowca został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Dalej też ogromne utrudnienia na A1 pod Toruniem. Doszło tam do 2 zdarzeń z udziałem samochodów ciężarowych. Trasa jest zablokowana zarówno w stronę Gdańska, jak i w stronę Łodzi. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw, głównie w centralnej i południowej Polsce. W prognozach burze z miejscowymi obfitymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20. Już w czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zgromadzi producentów broni i sprzętu wojskowego. Na odwiedzających będą czekać na przykład czołg Abrams czy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne, m.in. na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem obronnym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
9: My nie bronimy się przed tym ostatnim weekendem, bo to już jest ostatni weekend maja.
10: To już ostatni?
9: No i gdzieniegdzie nawet. Pada w południowo-zachodnim kwadraciku Polski, tak jak mówiłeś, to my i tak spędzamy go razem. W słonecznych nastrojach Kaśka Sochacka, Doda, Samach czy Monika Brodka.

0: Tak maszerujemy z obowiązkami. Właśnie w tym tempie Dawid Podsiadło i sezon w SC2 kwadrans po 13. Idealna pora na ciasteczko. Co powiecie na tak zwane ciasteczko, które nazywa się Kamilka? Ciasteczka Kamilki są. To są nowe słodkie babeczki. Zaczęła je robić jedna z piekarni w Poroninie. Wczoraj się pochwaliła. Babeczki nazwała Kamilki. Ale dlaczego? Na cześć naszego mistrza olimpijskiego, skoczka narciarskiego Kamila Stocha, który zakończył już swoją karierę sportową i teraz będzie kosił trawę przed rodzinnym domem w Zębie. I tu będzie wrzucał babeczki na ząb.
1: SK2.

też mam to w ulubionych. Marisa J. Kochaj w SC2. W sobotę najlepsze polskie hity, między nimi też najlepsze polskie gorące newsy, kochani. Przed momentem Maja Chwalińska, wolejem dziewczyna zamknęła sprawę, wygrała z grecką tenisistką Sakari 2-1 na francuskich kortach Rolanda Garrosa. No i dostała się do 1/8 finału. No to Paryż dzisiaj śpiewa po polsku, jak w SC2.

0: Dawid Kwiatkowski, facet, który czasami po koncertach zaprasza fanów na backstage. Tam można zrobić sobie z nim selfie, przybić piątkę, zamienić kilka zdań, ale tak samo czasem przekonać się, co widziałem przed chwilą na Instagramie, że gwiazdy też są całkiem normalnymi ludźmi. No dobra, może poza tym, że śpiewają trochę lepiej od nas.
1: SK2.
2: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
4: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym studiem.
5: Porozmawiamy z gwiazdami
3: i z fanami polskich piosenek.
1: Słuchaj już od 4 czerwca i oglądaj na Instagramie SK2.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
8: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
14: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
17: Zaprawy?
16: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
17: No, dobrej jakości.
16: I jaka?
17: No, niedroga.
16: I dokąd po nią pojedziemy?
17: Do Bricomana.
18: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
21: I po reklamie.

0: takich hitach, to jakby kilometry same uciekają spod kół, a kierunkowskaz miga w odpowiednim rytmie muzyki. Carla Fernandez i więcej w Radiu SK2 będę miał dla Was po godzinie 14 najlepszych polskich hiciorów, a o 14 punktualnie również najnowsze informacje, m.in. dla kierowców. Daj się głośniej.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
8: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
7: Co nas czeka?
8: Cały weekend bezpłatnych atrakcji. Kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
7: A Artbox Experience?
8: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
7: Zapowiada się dobra zabawa.
8: Tak, 30 i 31 maja świętujemy Weekend Dziecka w Fabryce Norblina.
9: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora Cię wyprowadzić.
11: Coś Ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Lesmes, less stress.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24,30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Paulina Horbatowska, zapraszam. W ten weekend sporo atrakcji z okazji Dnia Dziecka. I tak na przykład już jutro w Białołęckim Ośrodku Kultury rodzinny piknik integracyjny z zawodami sportowymi, dmuchańcami i animacjami dla najmłodszych. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. A dziś wieczorem warto wybrać się nad Wisłę, bo czeka na Was River Lights, czyli parada oświetlonych łodzi. Łodzie o 21.30 wypłyną z dworca wodnego.
17: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Sukces Polki na wielkim szlemie. Maja Chwalińska wygrała w trzeciej rundzie French Open. Pokonała grecką tenisistkę Marię Sakkari 1-6, 6-3 i 6-2, awansując tym samym do 1/8 finału. Jedna osoba poszkodowana po wypadku w Kaliszu. W mieście są spore utrudnienia. Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Kierowca jednośladu trafił do szpitala. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku. Łódź, stolicą influencerów i social mediów. W EC1 trwa festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi czy nowym trendom w internecie.
18: Trendy na Instagramie. Jak to wygląda w tym roku?
19: Mocno stawiamy na autentyczność, ale przez to, że tak rozwija się AI, mocno idziemy w takie trendy, gdzie widać twarz.
18: Co to znaczy być autentycznym na Instagramie?
19: To jest po prostu

0: to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy.
1: Ocenia ekspertka Michalina Plińska w rozmowie z Grzegorzem Mnichem. Festiwal potrwa do niedzieli.
2: Przed nami wyjątkowa druga połowa sobotniego grillowania i to najlepszych polskich hitów. Hity także w finale Lidze Mistrzów, bo to już dzisiaj.
1: To prawda, za 4 godziny, niecałe już.
2: Oglądasz?
1: No oczywiście.
2: Tam gra PSG i...
1: Paris Saint-Germain z Arsenalem. Arsenal będzie walczył o tytuł.
2: Arsenal Londyn, tak?
1: No, a gdzie? Jaki inny masz Arsenal?
2: Nie ma takiego miasta jak Londyn. No. Jest Londek, Londek Zdrój.

0: Jedynka 2, Warszawa.
1: Wiesz, malutka, może jak ciebie mi brak. Czy czujesz to, co ja, gdy jestem sam?

hipnotyzujące gitary Owena z Agnieszką Chylińską na czele w ST2, kiedy powiem sobie dość. Macie już dość sprzątania? A co ma powiedzieć Aga Chylińska? Przyznała ostatnio w jednym z nowych portali, że u niej w domu panuje totalny chaos.

O, leżą ręczniki i ubrania obok, odkurzacz tak samo. A propos, odkurzacz, który wie, że dzisiaj sobota i trzeba wziąć się do roboty. A jak właśnie sprzątacie, to w Westech 2 gramy takie polskie hity, że odkurzacz poprowadzi was jak sam Rafał Maserach. SK2. Dziś na pewno nie sprząta Roxy Węgiel. Dzisiaj gra koncert w Pilzinie i Koszycach Małych. Jutro Warszawa i Zielona Góra. No, dobrze jest jak jest.

0: Kaśka Cerekwicka w SC 2:25 minut po godzinie 14. Nie padamy na kolana, ale zabieramy wszystkie swoje rzeczy i pakujemy się do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Tego muzycznego w SC 2 cofnął nas o 47 lat, kochanie. Jesteśmy w 1979 roku, w którym powstał jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w historii polskiej muzyki. I nie chodzi tutaj o Edytę Górniak i Mietka Szcześniaka oraz ich słynną Dumkę na dwa serca, ale o Annę Janter i Zbyszka Hołdysa. Ich utwór Ktoś między nami powstał właściwie w ekspresowym tempie. Ania obudziła autora tekstu telefonem o 1:00 w nocy, jak ten smacznie spał, i poprosiła, by do rana, do 10:00, napisał słowa do melodii, którą nuciła mu przez telefon namiętnie. A sam Hołdys wcale nie chciał śpiewać w tym duecie. No, mówił, że Anka jest za bardzo popowa, on jest gitarzystą. Podobno ta obiecała załatwić Hołdysowi wywiad w telewizji. No i ten się zgodził zaśpiewać. Czasem właśnie tak rodziły się największe polskie hity.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Anna Jantar, Zbigniew Hołdys. Ktoś między nami w SC2.

0: Gwiazda. Ania Wyszkoni, Lampa i Sofa w SC2. Za moment Meslowicz ze scenariuszem dla waszych sąsiadów i Róże Europy. A propos gwiazd, gwiazda telewizyjna czytam w kolorowej gazecie internetowej. Agata Młynarska. Otwarcie o emeryturach gwiazd. Według niej nie spodziewała się, zaczynając ten zawód, że w przyszłości gwiazdy będą mieć tak niskie emerytury.
1: SK2.
0: A ja myślałem, że gwiazdy potrafią patrzeć w przyszłość.
1: Reklama.
2: Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.

0: www.lesmess.pl.
1: Less mess, less stress.
2: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
3: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
2: Co nas czeka?
3: Cały weekend bezpłatnych atrakcji, kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
2: A Artbox Experience?
3: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
2: Zapowiada się dobra zabawa.
3: Tak, 30 i 31 maja świętujemy Weekend Dziecka w Fabryce Norblina.
4: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
10: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
9: To dobre cechy charakteru.
10: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
11: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Najlepsze, najpiękniejsze róże i to z całej Europy tylko w Radiu SK2, delikatne jak jedwab. A za chwilę godzina 15, po 15 dwie dziewczyny połączą swoje siły. Sanach i Daria Zawiałow. Będzie Eldorado.
1: Najlepsze polskie hity. SK2. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy?
5: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
8: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydarzy.

0: miałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
0: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
0: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: W kalendarzu dzisiaj 30 dzień maja, między innymi Światowy Dzień Soku. Dlatego proponuję wznieść toast perfekcyjny za dzisiejszego jubilata, bo imieniny obchodzi 30 maja Ferdynand. A z Ferdkiem to nie będzie kiepski weekend. On wie, co jest najlepsze.
11: Najlepsze polskie hity.
10: Słodkie miłe życie już za chwilę w Kombiaku, a teraz Kaśka Kowalska. Ja Kowalski, witajcie w SC2.

Wiktor, Waligura i jego cztery pory roku w SC2. To teraz jeszcze Zgorzelec. Czytam właśnie w internecie, że 1 000 000 złotych wypadł z konwoju, pieniądze znalazł 51-latek. A tata zawsze powtarzał, jak byłem mały: patrz pod nogi. SK2. A propos, jak wasze dzieciaki teraz rozobierają.

0: momencik, moment. To chyba jest najdłuższa chwila. Kasia Sienkiewicz ze swoimi momentami w ST2 i teraz jest taki odpowiedni, aby zagłosować na ten numer w gorącej liście polskich 20 hitów. Kolejne notowanie gorącej polskiej 20 w piątek, a za niecałe 6 godzin na scenie.
1: SK2
0: Blue Cafe dzisiaj na żywo w Dąbrowie Górniczej. No, na próbie sporo deszczowych chmur, ale są powody do świętowania. Dominika Gawenda w tym roku obchodzi 20-lecie w zespole Blue Cafe.

0: SC2 Baranowski. Czułe miejsce, czyli serce. W Sejmie też bije serce decyzji, które odczuwamy. Sejm uchwalił ustawę antyłańcuchową. To co, panowie, dzisiaj wieczorem wychodzimy z domu.
1: SK2.
0: Tylko bez szaleństw, żebyśmy nie musieli tego odszczekać.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudnościach.

do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudnościach

0: Jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też.

0: polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Ale fajnie przy tym kręci się kilometry, a dzisiaj pogoda idealna, aby skoczyć na siodełko i nad Wisełkę załóżmy, a tam Dawid Podsiadło w SC2 ze swoimi tazosami. To są takie krążki, które znajdowało się w chipsach. Wymienimy się z Bledką tymi krążkami za dwa dni o 16 w SC2. I to są hity, przy których genialnie kręci się kilometry. Dawid Podsiadło ze swoimi tazosami. Te tazosy to są takie krążki, które kiedyś znajdowało się w chipsach. I takim tazosem wymienimy się z Bledką na dwa dni. Czy się zgodzi? Przekonamy się po 16 w SC2.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata. Ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata. W wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.pl.
8: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Kompresor Stanley, kompaktowy o mocy 1100 W, teraz tylko za 199 zł zamiast 379. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V Parkside. 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
12: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie. 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Paulina Chorwatowska, zapraszam. Już jutro od 12 kolejny dzień Ursynowskiego Festiwalu Street Foodu. To przy Centrum Kultury na miejscu 9 food trucków, strefa chill i dmuchańce dla najmłodszych. W ten weekend też Julinek Park zaprasza na cyrkowy Dzień Dziecka. Będą pokazy, warsztaty i wodne atrakcje, a część wydarzeń jest tłumaczona na polski język migowy. Jutro także Dzień Dziecka w Łazienkach Królewskich. Początek o 11 czekają warsztaty i gry terenowe.
0: 16. Z wami niezmiennie. SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hiciory. Nad częścią kraju też niezłe, hitowe deszczowe chmury. Na południowy zachód powoli zaczynają się zbierać. Nie, wschód. A temperatura? W okolicach 20 stopni, więc ani za zimno, ani za gorąco. W sam raz na sobotnie popołudnie z polskimi hiciorami.
17: Najlepsze polskie hity.
0: W pierwszym hicie. Dodaj, melodia ta, Kowalski, witajcie w SC2.

0: Filaf i taka Warszawa. Taka, że po tym weekendzie, od poniedziałku w całej Warszawie w nocy będzie obowiązywać nocna prohibicja. Nie kupimy nigdzie w stolicy w nocy alkoholu.
1: SK2.
0: No w końcu, jak w Warszawie jest Pałac Kultury, to musi być też kultura picia. Monika Lewczuk w SK2.

0: Ewa Farna ogłasza Westę 2 ewakuację do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Przenosimy się do 1994 roku. To wtedy właśnie nasze, no my w sumie jako dzieciaki graliśmy w pierwsze konsole Sony PlayStation, bo się pojawiły w 1994. Nasi rodzice też pamiętają pewnie, na zawsze zapisał się ten rok w historii polskich gier liczbowych, bo 80 osób trafiło szóstkę wtedy w lotto i każdy otrzymał po niecałe 10 tysięcy złotych, ale cenniejszy był numer, który powstał w tym czasie. 32 lata temu piosenka znalazła się na 5. studyjnym albumie grupy Universe, Tyle chciałem ci dać. Wielki hit sieci, jedna z najpiękniejszych i najbardziej poruszających ballad polskich duetów lat 90.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I mimo swojego spokoju cały czas ma w sobie tę magię. 30 milionów wyświetleń na YouTubie i licznik cały czas bije od 32 lat. Universe, Beata Kozidrak, Westę 2. Tyle chciałem ci dać.

Patrycja Markowska w SC2, drogi kolego. Tutaj się nie ma co śmiać. Doczekaliśmy się pierwszego w historii elektrycznego Ferrari. Jest, powstało, wygląda jak wygląda. Wiadomo, że jest cichutkie. Model nazywa się Luz i uwaga, podczas premiery elektrycznego Ferrari był nawet sam papież

0: Uwaga, cię promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
3: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
2: Co nas czeka?
3: Cały weekend bezpłatnych atrakcji, kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
2: A Artbox Experience?
3: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
2: Zapowiada się dobra zabawa.
3: Tak, 30 i 31 maja świętujemy weekend dziecka w Fabryce Norblina.
4: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Odkurzacz przemysłowy Dewalt, gniazdo 230 V, funkcja dmuchawy. Teraz tylko za 299 zł zamiast 499. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
6: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
7: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Czasami trzeba też i tak w sobotnie popołudnie, jak w utworze Mamamu, po prostu być bez żadnego planu, bez presji, bez biegu za kolejną sprawą. Przy kuchennym stole załóżmy, o, albo na działce, na balkonie z kawką, albo na kanapie. Spędzimy z Wami ten czas również po godzinie 17 w S2 z najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na Maxa.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy.

0: zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
1: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się zbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy.

0: Aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: I po reklamie.
4: I pyknęła nam godzina 17 sobotniego weekendu w sobotniej dżungli obowiązków. Razem z wami SK2 i w tej godzinie Sylwia Grzeszczak, dwie Anie, Dąbrowska i Jopek i nareszcie męskie granie, czyli Polska jazda w chmurach bez postoju oraz pozostałe.

0: to wiem.
1: Męskie granie w SC2. 20 teraz kilometrów pod górę. Urwiska, brak barierek, 150 niebezpiecznych zakrętów, a cel? Wjechać na szczyt. Tego chcę dokonać w kolejnym miesiącu, czytam. Wygrać legendarny wyścig do chmur, pierwszy w historii Polak. Kierowca Maciej Serafin. Udało mu się dostać do tego najstarszego, udało mi się wyczytać na świecie, górskiego amerykańskiego wyścigu. No, trzymamy kciuki i przyczepności w drodze do chmur.
2: SK2.
1: W SC2 nie trzeba jeździć po górach. Tu też można czuć się jak w chmurach. A ten klimat robią najlepsze polskie hity. Hity Ania Dąbrowska, ten od niej.

Lor, dziewczyny, którym jest wszystko jedno i wszystko źle, na mnie, bo bez C2 gramy tylko najlepsze polskie hity i to takich hitów można czuć się na polskiej autostradzie, jakby przemierzać amerykańskie prerie. Słuchajcie, Rafał Brzozowski teraz tak będzie mógł się czuć. Zdobył prawo jazdy kategorii C+E, czyli może jeździć tirami. To jak ktoś z nim jedzie i pyta się, czy daleko jeszcze, to on mówi tak blisko.

0: Jedynka 2, Warszawa.
1: A ty ze mną dzisiaj tańcz, jeśli jutra nie ma. Niech wszystko jest na tak, kiedy...
0: SK2, Warszawa.

0: Askar Cyms, ależ to jest dobre Wesce 2, tylko mamy najlepsze polskie hity i czytam, że uwaga, mamy aż 4 nowe restauracje z gwiazdką Michelin w Polsce. I w sumie jest już 11 takich restauracji, gdzie możemy zjeść. No właśnie ciekawe, co oni tam podają. Foie gras?
1: Nie jakieś tam foie gras, biała kiełbasa z cielęciną.
2: Wesce 2.
3: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
3: Największe święto polskiej muzyki.
4: Właśnie dlatego nie może

0: 2. Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes. Less stress.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy zna.

0: będzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki. Za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

0: SC2 Daria Zawiałow, a do studia Przywiałow Antoninę van Dessel. Cześć, Antonina.
1: Cześć.
0: Dzisiaj 30 maja, bo w kalendarzu sprawdziłem, jest Dzień Ziemniaka.
1: O, miał.
0: Dzień fryteczki. Ziemniaka, tak. Czyli zostawiam was z dziewczyną Antoniną, która ma paluszki jak fryteczki. Ja mam za to policzki jak pyzy, a łączy nas to, że wszyscy mamy kopytka. Bawcie się dobrze.
2: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Krzesła z technoratanu, wygodne, stabilne, łatwe w czyszczeniu. Teraz tylko za 69 zł zamiast 159. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska.

0: 61.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Na zegarach punktualnie godzina 18 w sobotę 30 maja. Ja nazywam się Antonina Wandesel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity. I w tej godzinie na playliście widzę takie mocne numery, że koniecznie musicie zostać z nami. Dzień dobry!

Dobry numer na sobotę, Cookies i Piersi, całuj mnie, no, więc to takie, wiecie, całujcie się. Zero podtekstów, zero. A jeżeli chodzi o pogodę, bo na radiowym korytarzu ciągle ktoś mnie pyta i narzeka, że co z tą pogodą, jaki weekend, co będzie. No za tydzień mamy kolejny długi weekend po majówce, zobaczcie, jak to szybko zleciało. Będzie weekend Bożego Ciała, znowu wolne, znowu Polacy ruszą na działki i odpalają, będą odpalać swoje grille. No i pięknie, bo za tydzień ma być piękna pogoda. Dzisiaj co się wypada nad całą Polską, to się wypada i już będzie tylko lepiej. A jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy i planujecie jakieś spacery, no to weźcie ze sobą parasol na wszelki wypadek, dlatego że dzisiaj tak nad całą Polską idą deszcze i tak przychodzą falami, falami. Ale deszcz jest potrzebny, więc nie narzekamy, a parasol można ze sobą wziąć. A my lecimy dalej w sobotę z muzyką najlepszą i polską. SK2. Już teraz u nas super gościu, Krzysztof Zalewski. Miłość, miłość w Radiu SK2.

0: czasu.
1: To był Kasaj, numer piękniejsza, a my w wehikule czasu Radia SK2 przenosimy się teraz do roku 1985, w którym ludzie siedzieli w kinach z pysznym popcornem i oglądali kultowy film Powrót do przyszłości, gdzie był wehikuł czasu, który wyglądał jak samochód. W tym roku również mieliśmy premierę pierwszej wersji Windowsa, Windows 1.0. Debiutował wtedy na komputerach. No i również w 1985 roku przyszedł na świat portugalski, wybitny piłkarz Cristiano Ronaldo. A co działo się wtedy w Polsce? W Polsce w tym samym roku miała premierę piosenka Papierowy Księżyc, która debiutowała podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To jest kultowy przebój muzyczny, legenda PRL-u. No i już za chwilę posłuchamy sobie tej piosenki, która ma tak naprawdę głębokie przesłanie i mówi o tym, co się nigdy nie starzeje, czyli o miłości, krótkim romansie. No i tak, no i co tu mówić dalej? Posłuchajmy już teraz Halina Frąckowiak, Papierowy Księżyc w Radiu SK2.

0: chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. To były Łzy i Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, czyli kultowy numer tego zespołu. Dzisiaj koledzy radiowcy powiedzieli mi, że jest bardzo ważne święto wszystkich, którzy kochają sport, czyli finał Ligi Mistrzów, gdzie zagrają dwa kluby, francuskie PSG i Arsenal Londyn. I ja przyznaję, ja za bardzo się na sportach nie znam, a już szczególnie na piłce nożnej to nie, ale tak pomyślałam sobie, że dziewczyny, teraz komunikat do was. Panowie, niech sobie te gole i te strzały oglądają, a my strzelmy sobie w ramach tego jakąś nową sukienkę na lato na przykład. Co wy na to? Deal?
1: SK2. Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
7: Lecz ja mam inne zdanie.
8: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny

0: Kozłowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.pl.
5: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
6: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
5: Co nas czeka?
6: Cały weekend bezpłatnych atrakcji. Kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
5: A Artbox Experience?
6: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
5: Zapowiada się dobra zabawa.
6: Tak, 30 i 31 maja świętujemy Weekend Dziecka w Fabryce Norblina.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
8: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: My zbliżamy się powoli do godziny 19, a to była Edyta Górniak i jej numer Dotyk. Po 19 SK2 nie zwalnia tempa i w sobotę gra dla Was dalej najlepiej i w 100% po polsku. Na początek Phil ma nam Natalia Zastępa i jeszcze będziemy się bardziej rozkręcać, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

0: administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: No i wybiła godzina 19 w ostatnią sobotę maja. Ja nazywam się Antonina Wandesel, to jest Radio SK2. Witajcie i zapraszam Was, bo będzie bardzo dużo najlepszych polskich hitów, ale oprócz tego sprawdzam cały czas, co dzieje się podczas finału Ligi Mistrzów. Tam gra Arsenal Londyn i Paris Saint-Germain i na ten moment 0-1 dla Arsenal Londyn. Będziemy patrzeć, co dalej.

0: To był Messner i jego Gotham w Radiu SK2. A już pojutrze mamy Dzień Dziecka i my mamy z tej okazji coś wyjątkowego nie tylko dla najmłodszych, ale też dla wszystkich, którzy pamiętają świat Toy Story ze swojego dzieciństwa. Słuchajcie, w aplikacji naszej starszej siostry, czyli Radia SK i na stronie sk.pl działa już SK Toy Story Radio. To jest jedyna taka stacja, w której zabawki przejmują antenę. Są komunikaty spod łóżka, alarmy przed sprzątaniem pokoju, reklamy dla zabawek, no i mnóstwo muzyki ze znanych filmów i animacji Disneya i Pixara. Więc hity znane i lubiane. Usłyszycie tam także prowadzących Radia SK i Radia SK2, a nawet mnie, bo miałam przyjemność wcielić się w jedną z ról w tym wyjątkowym świecie zabawek i jestem tam panią lampką, kronikarką, więc jeżeli będziecie słuchać, to wsłuchujcie się dobrze. Sprawdźcie koniecznie SK to History Radio w aplikacji Radia SK i na sk.pl. A przypominam, że premiera Toy Story 5 Disneya i Pixara już 17 czerwca.
1: SK2.
0: A teraz super duet Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Nie kłam, że kochasz mnie w Radiu SK2.

0: I tak właśnie gramy wam w Radiu SK2. To była Carla Fernandez i numer Chcę tu zostać. Teraz porozmawiamy o Edwardzie Warchockim, który podbija media społecznościowe i wygląda trochę tak, jakby uciekł z roku 2050. Kim jest Edward? To jest humanoidalny robot, który jeszcze chwilę temu wydawał się zabawką dostępną wyłącznie dla gigantycznych firm, a dzisiaj może kosztować około 60 tysięcy złotych. No i to oznacza, że w niektórych przypadkach jest tańszy od używanego samochodu. No i teraz wyobraźcie sobie taką rozmowę przy grillu. Ktoś się chwali, że właśnie kupił sobie nowe auto. Na co wy wkraczacie i mówicie: fajnie, a ja właśnie wczoraj kupiłem sobie robota. No i nagle kończą się wszystkie argumenty. Przyszłość zdecydowanie robi się coraz ciekawsza. Naprawdę, można mieć robota w domu.
1: SK2.
0: A muzycznie teraz u nas Kuba i Kuba, stygnie lato, bez robotów.

0: To był numer No co ty od Oskara Cymsa. A ja mam teraz wiadomość, która może wywołać lekką panikę wśród właścicieli psów i kotów. Sztuczna inteligencja podobno coraz lepiej radzi sobie z tłumaczeniem szczekania i miauczenia. Powstały nawet urządzenia i aplikacje, które analizują dźwięki oraz zachowania zwierząt i próbują powiedzieć nam, o co chodzi naszym pupilom. No i tak zaczęłam się zastanawiać, czy my na pewno chcemy znać prawdę. No bo wszyscy liczymy na komunikaty w stylu kocham cię człowieku, albo dziękuję za wspólne spacery, poprzytulaj mnie jeszcze trochę. No a tymczasem tłumaczenie może brzmieć, to już trzeci raz, kiedy otworzyłeś lodówkę i nic nie dostałem do jedzenia, albo przestań mnie tarmosić, mam już po prostu dosyć. No, wyobraźcie to sobie, więc może jednak nie wszystkie bariery komunikacyjne warto przełamywać. Na szczęście jest jeden język, który wszyscy rozumiemy tak samo. To jest oczywiście co? Dobra muzyka, którą gwarantuje Wam Radio SK2. I sprawdźmy, co dalej na playliście, a to będzie bledka, komu miałabym powiedzieć. Posłuchajmy, niezależnie od tego, czy jesteśmy psem, kotem, czy człowiekiem. SK2.
1: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Strzela koń na biegunach.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się. I 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.

0: Powoli zbliżamy się do godziny 20. To był Sobel i jego numer Kochasz. Po 20 na początek Poparzeni kawą 3. Duet Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka i elektryczne gitary. Koniecznie zostańcie z nami, bo SK2 to bardzo dobry wybór na sobotni wieczór, na bifory, aftery i co tam tylko chcecie. Antonina Van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, dobrego weekendu i pa!
1: Reklama.
2: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: SK2, Warszawa.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak w

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la